0: obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla czterech mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stan z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. No a celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji Brygady Pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Péter Modiar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
1: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
0: Z kolei jutro Péter Modiar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek

0: cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
1: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
2: Przelotny deszcz jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
3: Bonton Radio.

0: 2 maja. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km.

0: Przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęczne na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton

0: Czy w Warszawie chodzi o zielony ład i referendum? Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw. Marcin Krzemiński, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
1: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
2: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
1: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku, Twoim zdaniem?
2: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska no niestety jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
1: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
0: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
3: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
0: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w 4 województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
4: Polskiego hitu.
5: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
0: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Chełmie rusza nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które zapewni wsparcie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Placówka oferuje łącznie 20 miejsc, w tym 15 dziennych i 5 całodobowych. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy miasta posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Ratownicy medyczni z Chełma wzięli udział w regionalnych mistrzostwach w ratownictwie na Śląsku. Dwuosobowy zespół rywalizował z 41 ekipami z całej Polski, zajmując

0: Ostatecznie 18 miejsce. Zawody były wymagające i stanowiły sprawdzian umiejętności w naprawdę trudnych warunkach. Trwają zapisy na 25. jubileuszowy bieg sobiborski. Organizatorzy informują o dużym zainteresowaniu już od pierwszych dni rejestracji. Tegoroczna edycja będzie miała nową formułę półmaratonu i jest skierowana zarówno do doświadczonych biegaczy, jak i osób początkujących. O czym więcej w wiadomościach lokalnych.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Przelotny deszcz jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już 6 minut po godzinie 7. Mamy już środę, 20 maja. Okres komunijny w pełni niemalże. Będzie trochę o komuniach faktycznie, ale za momencik. Pierwsze co to? Kartka z kalendarza.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, a my już teraz przyglądamy się, nie wam, spokojnie, nikt was nie podgląda, przyglądamy się naszej kartce z kalendarza. 20 maja, mamy środę, 140 dzień roku, 21 tydzień roku. Słońce dzisiaj pięknie sobie wstało o 4:33, a zajdzie o 20:31, czyli dzień trwa prawie 16 godzin. Sporo, prawda? Dzisiaj z nietypowych świąt mamy Dzień Metrologii, Dzień Pszczół, Dzień Płynów do Mycia Naczyń oraz Europejski Dzień Morza. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Kolumba, Bernardyn, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Elfryda, Anastazy oraz jeszcze Bronimir. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo gorąco pozdrawiamy. Życzymy wam oczywiście miłego dnia, bo jakże może być inaczej w środę jeszcze z Radiem Bonton. No dajcie spokój. Minęła już 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol u nas. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych

0: naszych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

Komunia. No tak, tak, tak. Zawsze kojarzy wam się pewnie z jakąś grubą imprezą, z jakimiś grubymi prezentami, tak, tak? No pewnie tak jest, takie mamy czasy, ale kiedyś przecież tak nie było. Pamiętacie kiedyś komunię? Ja swoją pamiętam. U mnie w garażu rozstawione stoły przykryte ceratą, mama z ciocią przygotowały obiad, no i tyle było wszystkiego. Dostałem rower i po wszystkim. A dzisiaj elektryczne hulajnogi, skutery, kłady, cuda. No i oczywiście obowiązkowo impreza nie w remizie, tylko impreza w lokalu, gdzie za miejsce trzeba naprawdę słono zapłacić. Kiedyś jeszcze stawiało się takie namioty, czy na podwórku, czy gdzieś tam w miejscu, gdzie tam ktoś sobie zamarzył. Teraz już raczej się od tego odchodzi. No ale z tymi lokalami, no to jest po pierwsze wygodnie, a po drugie bardzo wygodnie. Chociaż jeszcze to niektórzy rodzice dodają kolejne atrakcje, mianowicie animatorzy, klauni, czy nawet i, uwaga, dmuchane zjeżdżalnie. Jak się bawić, to się bawić. Byleby tylko z tej komunii pieniądze trafiły do dziecka. Bo z tym, wiemy, bywa różnie. Minęła 7:21. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj dział.

0: mieszkanie albo dom.
1: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
2: Co? Za darmo?
0: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96. Pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Już są, można ich dotknąć, nawet nie parą, spokojnie. Ale są najświeższe, jakie tylko mogą być. Informacje Radia Bonton. Lokalne. Już minęła 7:30.
7: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Rusza nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chełmie. Miasto przygotowało 20 miejsc dla dorosłych mieszkańców z niepełnosprawnościami. Zarządzenie w tej sprawie podpisał 7 maja prezydent Chełma. Centrum będzie przeznaczone dla osób dorosłych, które mieszkają na terenie miasta i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do dyspozycji uczestników będzie łącznie 20 miejsc, 15 z nich przeznaczono na pobyt dzienny. Ta forma wsparcia będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pozostałych 5 miejsc to pobyt całodobowy. W tym przypadku opieka ma być zapewniana przez wszystkie dni tygodnia, także w święta i dni wolne. Wnioski o przyjęcie do centrum można składać osobiście w Urzędzie Miasta Chełm w Departamencie Spraw Obywatelskich przy ulicy Obłońskiej. Dokumenty można też wysłać pocztą na adres magistratu przy ulicy Lubelskiej 65 lub też elektronicznie przez e-doręczenia. Formularz zgłoszeniowy obejmuje m.in. dane osoby ubiegającej się o przyjęcie, informacje o stopniu niepełnosprawności, numer i datę wydania orzeczenia, sytuację rodzinną oraz uzasadnienie wniosku. Centrum opiekuńczo-mieszkalne ma być wsparciem zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla ich rodzin oraz opiekunów. Placówka będzie działała w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Reprezentanci stacji ratownictwa medycznego w Chełmie wzięli udział w wymagających regionalnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym. Zmagania odbywające się na terenie województwa śląskiego były doskonałą okazją do sprawdzenia umiejętności w wyjątkowo trudnych warunkach. W szranki z najlepszymi ekipami z całego kraju stanął dwuosobowy zespół z Chełma, w skład którego weszli Mateusz Gruszka oraz Rafał Łagowski. Rywalizacja na Śląsku wymagała od uczestników ogromnego skupienia, doskonałej kondycji i wiedzy medycznej. Ratownicy musieli radzić sobie z wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Ostatecznie w stawce 41 startujących drużyn chełmski zespół wywalczył 18 miejsce. Zmagania podczas mistrzostw to jednak nie tylko walka o miejsca na podium, ale przede wszystkim bezcenny trening. Jak podkreślali jeszcze przed startem, ratownicy z Chełma udział w tego typu wydarzeniach bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców regionu, ponieważ pod presją czasu i pod okiem sędziów zespoły z całej Polski wypracowują najwyższe światowe standardy.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Ruszyły zapisy na jubileuszowy 25. bieg sobiborski. Jak informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marta Wawryszuk, zainteresowanie tegorocznym udziałem jest bardzo duże. Już w pierwszej dobie od uruchomienia zapisów zgłosiło się kilkadziesiąt osób, a liczba uczestników stale rośnie. Tegoroczny bieg ma być wyjątkowy nie tylko ze względu na jubileuszową edycję, ale również nową formułę półmaratonu. Wziąć w nim udział mogą zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby, które chcą sprawdzić się w takiej formule po raz pierwszy. Trasa biegu poprowadzi z miejsca pamięci w Sobiborze drogą wojewódzką nr 816 do Włodawy. Organizatorzy podkreślają, że ta edycja ma połączyć sportowe emocje z promocją walorów regionu i aktywnego stylu życia.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Podobno co trzeci kęs naszego jedzenia istnieje dzięki zapylaczom. Gdyby nie pszczoły, to nie bylibyśmy w stanie, nie mielibyśmy siły nawet wsiąść do samochodu, no tak by właśnie było. Ale jeśli macie, jeśli coś faktycznie przekąsiliście rano, albo chociażby wczoraj, no to wsiadamy i jedziemy. Ale jak jechać najlepiej, najbezpieczniej, zawsze wam doradzi Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Zmiana pasa ruchu zawsze musi być sygnalizowana kierunkowskazem. Tyle teorii, bo w praktyce bywa z tym różnie na chełmskich ulicach. Dobry przykład to Lubelska przed rondem Jana Pawła II w kierunku centrum albo skrzyżowanie 11 listopada, 1 pułku Szwoleżerów i Alei Piłsudskiego, bardzo zresztą kolizyjne. To taka uwaga od naszych zmotoryzowanych słuchaczy. Każdemu zdarza się zapomnieć włączyć kierunek, ale niekiedy może to być bardzo przykre w skutkach i wydatkach. Aktualnie na miejskich ulicach mamy jeszcze końcówkę korków, co widać przede wszystkim w centrum, gdzie trwa też szukanie miejsc parkingowych.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie.

0: Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
3: Coraz bliżej godziny 8, a to oznacza, że o tej porze, jak wam wystrzelimy najświeższe informacje, to was z butów powyrywa. Nie no, różnie to może być. Ja w sumie jeszcze na ten moment nawet nie wiem, bo to są najświeższe informacje z naszego kraju, ale także i ze świata niejednokrotnie, więc warto być po prostu z nami na bieżąco. A, no właśnie, bo tak zastanawiam się nad pogodą. Wy też może się zastanawiacie. To jest dobry moment przed 8, zaraz wyjdziecie z domu i tak dalej. Wziąć kapelusz, czapkę, może coś przewiewnego, może ubrać się na cebulkę. No, tu są jak najbardziej konkretne podpowiedzi. W naszej prognozie pogody tuż też po godzinie 8. Polecamy się serdecznie.
2: Słuchacie Bonton Radio.

po swoje, mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych busów, ciężarówek,

0: Maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia. Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. To opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
0: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
2: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Maksymalnie 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum, 23 na południowym wschodzie. Przewaga chmur, spodziewajcie się deszczu, a na wschodzie i w centrum możliwe burze.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch.

0: Producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: 5 po 8 przy mikrofonie Dominik. Zapraszam serdecznie do słuchania programu Bonton na dzień dobry, ale i za chwilę też do wysłuchania rozmowy z gościem Radia Bonton.
3: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.
4: Gość radia Bonton.
5: Eliza Kudalska-Nowosad w dzisiejszym programie. Zapraszamy do stołu i nie tylko. To będzie przyjemność jedzenia, bycia razem ze sobą i bycia w bardzo przyjemnych okolicznościach, nie tylko natury. Zapraszam na spotkanie poświęcone festiwalowi Mikołaja Reja w Siennicy Różanej, kolejnej edycji, o którym dzisiaj więcej. Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Agnieszka Poźniak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: To było właściwie jasne, że kolejna edycja na fali tego, co działo się wcześniej, musi powstać.
6: Tak, tak. Tym bardziej, że od początku ten festiwal, już podczas pierwszej edycji wiedzieliśmy, że to będzie wydarzenie, które będzie cykliczne. I tym bardziej, że nadal jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce poświęcone właśnie Mikołajowi Rejowi, co jest zaskakujące, bo ta postać naprawdę budzi bardzo pozytywne emocje. No, tym bardziej, że nazwisko Korej wszyscy kojarzą, wszyscy rozpoznają, więc jest to taki strzał w dziesiątkę. Oczywiście nadal ta Siennica Różana budzi takie zapytanie i zdziwienie, ale już po dwóch pierwszych edycjach i ta kolejna, myślę, że coraz bardziej będzie uzmysławiać i przybliżać nie tylko postać Mikołaja Reja, ale też Siennicę Różaną, która była jego majątkiem, jego miejscem zamieszkania, jego miejscem pracy i odkrywania tych swoich różnych pasji.
5: Czym jest Siennica i gdzie jest na tej mapie Polski? Na pewno nie trzeba już wyjaśniać tym osobom ze świata kulinariów i tych w praktyce, i tych w teorii, czyli jeśli chodzi o dzieje polskich kulinariów, na pewno nie trzeba tłumaczyć tego osobom, które powracają co roku i już doskonale wiedzą, czym jest to wydarzenie i dlaczego tak świetnie sprawdza się właśnie w tym miejscu.
6: Tak, tak, tym bardziej, że te dwie edycje, pierwsza była taka ostrożna, bo przecieraliśmy szlaki, druga już była trochę bardziej odważna, natomiast pokazały, że ten festiwal ma taką moc nie tylko informowania o tym, czy przekazywania wiedzy i pokazywania tego dziedzictwa kulturowego, zarówno z zakresu literatury, czy też właśnie kulinariów, ale ten festiwal ma jeszcze jedną moc, ma taką moc właśnie gromadzenia ludzi przy wspólnym stole. Ten stół jest oczywiście taki trochę symboliczny, chociaż też nie do końca, bo faktycznie zapraszamy do wspólnej kolacji.
5: Będzie
6: do
5: można wieczerzać.
6: Oczywiście i proszę mi wierzyć, że staramy się i na razie nam się to udaje, pomimo coraz większej publiczności, jednak karmić wszystkich, którzy do nas przychodzą, to właśnie ta moc sprawcza takiego tworzenia atmosfery, w której się przyjemnie, wspólnie spędza czas. Nie ma tam takich tematów, które by powodowały kontrowersje. Jest to też przyjemne, piękne miejsce, bo Park Dworski w Siennicy Różanej jest naprawdę takim miejscem idylicznym, więc wspólnie razem spędzamy czas w przyjemnych okolicznościach przyrody, w bardzo miłej atmosferze, ze świetnymi prowadzącymi, którzy potrafią w bardzo ciekawy sposób, interesujący, ale też zabawny, przekazać wiedzę, informacje, zaprezentować to dziedzictwo. Ponownie będzie z nami redaktor Łukasz Modelski, który jest po prostu genialnym specjalistą, szczególnie właśnie nie tylko od kulinariów, ale od tłumaczenia Reja z polskiego na nasze, bo chociaż to ojciec polskiej literatury i języka polskiego, to
5: dzisiaj trudno byłoby go zrozumieć.
6: Się, na dzień dzisiejszy jest to praktycznie język niedostępny dla współczesnych, a Łukasz Modelski świetnie będzie nam tą literaturę przybliżał, jednocześnie właśnie opowiadając o tym dziedzictwie kulinarnym, którego w literaturze, w pisarstwie Reja jest bardzo dużo. I stąd w programie między innymi punkt pod tytułem Czytanie performatywne i będziemy czytać tym razem Żywot Józefa, czyli dramat Mikołaja Reja. Oczywiście będzie Mikołaj Rej we własnej osobie, czyli potomek w prostej linii, który tak jak wielki poprzednik jest również pasjonatem kuchni i razem z nim będziemy gotować i to gotowanie odbędzie się w plenerze. Jego będzie wspierał Zbyszek Kmieć, natomiast cała trójka będzie nam bez przerwy podczas tych naszych spotkań kulinarnych nie tylko dzielić się tajnikami tych kulinariów, ale również przekazywać nam tą wiedzę o tradycję. Tak, tak, bo to są rzeczy, oczywiście z historii wszyscy coś tam słyszeliśmy, każdy musiał się nauczyć, bo to najczęściej polegało raczej na przymusie niż na przyjemności. Tymczasem to, w jaki sposób oni przekazują informacje o historii, tym bardziej, że Mikołaj Rej jest

0: taką osobą urodzony w rodzinie właśnie z takimi tradycjami w zamku Montresor, który ma też bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe polskie. Wychowany w zasadzie, wyrósł w tej tradycji i chociaż do 18 roku życia nie mówił ani słowa po polsku, nauczył się polskiego po tym, jak przyjechał do Krakowa, trochę przymuszony przez ojca, że powinien poznać dziedzictwo. Zakochał się w Krakowie, tutaj ostał, mówi świetnie po polsku i świetnie opowiada właśnie o tym, co było jego dzieciństwem, co towarzyszyło mu przez całe życie, i to jest taka informacja z pierwszej ręki. To nie jest takie oczywiste, a ponieważ jest naprawdę świetnym opowiadaczem, bardzo wesołym, zabawnym, więc to jest wielka przyjemność słuchać tej opowieści i być może właśnie dlatego ta atmosfera taka, która tam się wytwarza, bardzo przyjazna, taka sympatyczna, no taka sprzyjająca spędzaniu wspólnie czasu, do tego stopnia, że bardzo często na zakończenie jest właśnie taka atmosfera błogości, która w zasadzie nawet powoduje, że nie chce wracać się do domu, dokładnie. To też nie jest takie oczywiste, bo no, żyjemy w bardzo takich specyficznych czasach.
1: Szybkich.
0: Jesteśmy mocno podzieleni szybko, tak. A my jednak tutaj hołdujemy właśnie zasadzie tego... powiem brzydko slow, ale jest to bardzo modne określenie, modny termin. Tak, zastanowienia się, czerpania z życia, to wszystko, o czym mówił Ray, czyli właśnie kochać życie, czerpać z niego jak najwięcej, zastanawiać się nad nim, no i tak spędzać właśnie w takim dobrostanie, który staramy się stworzyć.
1: I na to wszystko będą aż 3 dni, czyli też w takim duchu staropolskiej gościnności.
0: Tak, tak. No tutaj to nasz patron byłby zachwycony, bo on był znany z tego, że jak jechał gdzieś w gościnę, to siedział tak długo, aż opróżnił wszystkie spiżarnie i piwniczki szczególnie. Natomiast tak, zaprosimy Państwa na 3 dni. 3 dni, które są, każdy z nich jest specyficzny. Pierwszy dzień poświęcony literaturze, mecz poetycki. Zapraszam serdecznie do zgłoszeń, bo jeszcze są miejsca. Pasjonatów poezji, którzy sami piszą. Mecz poetycki to jest taki bardzo specyficzny mecz, który trochę tak na zasadzie właśnie zmagań sportowych traktuje literaturę. Muszę przyznać, że ja dzięki takiej właśnie rywalizacji trochę też pokochałam poezję, bo on bardzo mocno przekonuje do tej akurat dziedziny literatury. No i wieczorne czytanie, o którym już wspominałam, czytanie dramatu Żywot Józefa i z komentarzem Łukasza Modelskiego, który nam przybliży tą literaturę. W sobotę zaprosimy Państwa na degustację, na kolację komentowaną. Tutaj będziemy próbować ryb w różnej postaci, bo właśnie ryby są tematem przewodnim tegorocznej edycji. Łukasz Modelski wspólnie z paniami z kół gospodyń wiejskich zaprosi Państwa na przepyszne potrawy z epoki. Ja już znam przepisy, będą niespodzianki, ale też takie nie do końca, natomiast będzie można popróbować tej właśnie kuchni staropolskiej, zobaczyć i poczuć, jak to smakowało, jak pachniało, ona była dosyć specyficzna i oczywiście Łukasz opowie też o tych tajnikach tej kuchni.
1: A do trawienia muzykę.
0: Tak, na zakończenie zaprosimy na romantyczny wieczór, bo to będzie romantyczna kolacja i romantyczny wieczór, duet Rudnik Komza, to dwoje muzyków, którzy na co dzień grają w orkiestrze Polskiego Radia, a stworzyli taki bardzo oryginalny duet smyczkowy i zaprezentują przepiękny repertuar, najpiękniejsze utwory, myślę, że takie do słuchania, do przeżywania. Koncert przy świecach, dlatego mówię, że romantyczny, zapraszamy serdecznie. Ten koncert w dworku, kolacja przed dworkiem, więc będzie to przyjemny czas, przyjemne okoliczności. Natomiast niedziela to piknik w gościnnych progach Mikołaja Reja. Rej zaprasza wszystkich, całe rodziny i dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów. Na pewno wszyscy coś tam dla siebie znajdą w tym programie. Poza tym będziemy rozgrywać pierwszy finał regionalny konkursu Polska Smakuje. To jest przedłużenie Bitwy Regionów, takiego bardzo znanego konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich. Natomiast poza tym zapraszają też wystawcy, będą stoiska kół gospodyń wiejskich, dla dzieci warsztaty, zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi. No i oczywiście gotowanie w planerze. Tym razem zaprosi Mikołaj Rej, który będzie na żywo nam zdradzał różne tajniki, sekrety i swojej kuchni, i kuchni pałacowej w zamku, którym mieszkał. No i oczywiście będziemy to wspólnie degustować. Również nie zabraknie muzycznych elementów, a całość najpierw zakończy potańcówka z kapelą Fajerka. Świetni muzycy, którzy odkrywają dla nas na nowo ten repertuar ludowy Lubelszczyzny i tych naszych okolic. No i finałem będzie pokaz Teatru Pokoleń, który zaprezentuje komedię Zielony Ładunek. No a myślę, że ci, którzy zdecydują się zakończyć ten dzień razem z nami, będą bardzo zadowoleni, bo komedia naprawdę

0: Bardzo śmieszna.
1: Gościu, rozsiądź się wygodnie, zapraszają organizatorzy tegorocznego festiwalu Mikołaja Reja w Siennicy Różanej. Była z nami Agnieszka Poźniak.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam do Siennicy Różanej.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
9: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
10: Kastorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawte.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe

0: atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
2: Czas w końcu jechać na wczasy? No pasowałoby odpocząć trochę, zrelaksować się, prawda? Człowiek dużo wydajniejszy jest, jak odpoczywa, jak się relaksuje, jak jest wypoczęty, naprawdę całkowicie inaczej funkcjonuje. No weźcie się dzisiaj wyśpijcie, a na drugi dzień przyjdźcie do pracy po 2 godzinach snu. Od razu widać, że człowiek po prostu do niczego się nie nadaje. No i słuchajcie, mam dla was takiego małego trika. Po co szukać tam w biurach podróży, przepłacać? Jak można sobie znaleźć grupy na Facebooku, gdzie ktoś na przykład nie może wyjechać na jakieś dane wakacje, no i chce chętnie odstąpić swój termin. Jeśli wpasujecie się w taki termin, to możecie naprawdę sporo zaoszczędzić. Ale uwaga, uwaga na oszustów. Niejednokrotnie jest tak, że czegoś tam nie dopowiedzą, a że w cenie nie ma na przykład przelotu, albo na przykład chcą zapłatę z góry, jakiejś zaliczki. I tu może być oszustwo, więc na to uważajcie. Jak takie grupy znaleźć? A no chociażby odsprzedam w czasy, tanie loty, tanie wakacje, wystarczy sobie wpisać na fejsie i na pewno coś znajdziecie. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. Na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 20.

0: 2 maja w godzinach 10-18 Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Mam wrażenie, że po każdym sporcie Marcin jakby przybiera na masie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, przyjrzymy się temu jeszcze wszyscy. Szkoda, że wy nie możecie, bo to nie telewizja. No ale możecie mi wierzyć, naprawdę on jest coraz bardziej przypakowany. Może właśnie tymi informacjami, bo tak wiecie, szybko tu, ten, gdzieś musi zdobyć te informacje. No, niepotrzebna siłownia, jak się okazuje. Może zatrudni mi kolejnego dziennikarza sportowego. Może dodamy później do ogłoszenia do giełdy pracy. Na ten moment informacje sportowe i Marcin Petruk. Minęła 8:30.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z dwoma medalami reprezentanci chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori wrócili z bułgarskiej Warny, która była gospodarzem 39. wagowych Mistrzostw Europy. W sumie klub wystawił do czempionatu 9 zawodników. Mówi prezes Satori, sensei Bartłomiej Zakrzewski.
4: Mateusz Hurko, który wywalczył pierwsze miejsce w kategorii chłopców 14-15 lat do 75 kg i tym samym uzyskał tytuł Mistrza Europy. Drugi puchar wywalczyłem ja sam, zajmując trzecie miejsce w konkurencji kata men powyżej 50 lat spośród 13 innych zawodników startujących w tej kategorii, a tym samym uzyskałem tytuł brązowego medalisty Mistrzostw Europy. Pozostali zawodnicy, pomimo bardzo dobrych walk w swoich kategoriach, nie zdołali wejść do strefy medalowej.
3: W europejskim czempionacie w Warnie wzięło udział około 850 zawodników. Wysoką porażką 0-10 zakończył się mecz juniorów Chełmianki, którzy w ramach 9. kolejki pierwszej ligi wojewódzkiej podejmowali u siebie równolatków z Górnika Łęczna. Wnioski po spotkaniu wyciągnął trener biało-zielonych Paweł Fornal.
5: Wynik bardzo wysoki, a na tą chwilę taka jest różnica między naszymi akademiami. Musimy włożyć mega dużo pracy, żeby w jakimś stopniu chociaż zbliżyć się do Akademii Górnika Łęczna i nad tym musimy pracować jako cały klub, jako cała akademia.
3: Następne spotkanie juniorzy Chełmianki rozegrają w niedzielę na wyjeździe i powalczą o punkty z Podlasiem Biała-Podlaska. Trzyosobowa delegacja taekwondoków UKS-u Songo Krasnystaw wróciła z cennym doświadczeniem z Łodzi, gdzie odbyła się 32. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Kwalifikację do tych zmagań uzyskali dzięki dobrym występom w Pucharach Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim i Poznaniu, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
6: Natalia Pucek, Filip Lewandowski i Bartosz Suski. Sam przebieg walk był, myślę, zadowalający, ponieważ Natalia wygrała przewagą punktów swoją pierwszą walkę, czyli przed czasem. Podobnie Bartek skończył swój pierwszy pojedynek po dwóch rundach, no ale niestety finalnie cała trójka poległa w walkach o brązowy medal. Myślę, że jest to bardzo dobra lokata, biorąc pod uwagę rangę tych zawodów, no i oczywiście staż zawodników. Są to zawodnicy młodzi, tak jak powiedziałam wcześniej, są pierwszym rocznikiem kadeta, także no tutaj na pewno ogromna presja.
3: Finalnie cała trójka uplasowała się na piątych lokatach, zdobywając cenne punkty dla klubu.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Mam wrażenie, że jak ten człowiek wchodzi do naszego studia właśnie o tej porze, kiedy czas na informacje dla zmotoryzowanych, dla kierowców, to tak jakoś czuć benzyną. No tak, 95 w powietrzu się unosi, naprawdę. No dobrze, oddajemy głos naszemu koledze, już minęła 8:40 i coś pewnie ciekawego ma do powiedzenia, więc pozwólmy mu.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na rynku samochodów używanych nie brakuje chętnych, jak to w środku wiosny i przed zbliżającymi się wakacjami. W ostatnich tygodniach najwięcej naszych kierowców decydowało się na zakup 4 kółek w zakresie cenowym 20-40 tysięcy złotych i ze średnim przebiegiem niecałych 200 tysięcy kilometrów. Popularnością cieszą się również tańsze auta, chociaż w ich przypadku jest to zakup głównie na jazdę po mieście lub na krótsze trasy. Chociaż niezłym zainteresowaniem cieszą się także samochody używane kosztujące więcej niż 150 tysięcy. Jeżeli chodzi o liczby, to w kwietniu i połowie maja najwięcej nowych właścicieli znalazły samochody z województwa mazowieckiego, a najmniej z opolskiego.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama. Gepard Serwis 105-32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis 105-32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Kiedyś, żeby uznać człowieka za bogacza, trzeba było być po prostu milionerem. Trzeba było wygrać w totka albo zrobić jakiś fajny, ciekawy biznes w latach 90., tak? Bardzo często jest po prostu tak, że ktoś dostaje w spadku takie pieniążki, no i jest po prostu bogaty, widać to z daleka. A dzisiaj trzeba być lekarzem, ewentualnie stomatologiem, no i też dobrze zarabiałem, nie ma co mówić. Pozdrawiamy wszystkich stomatologów. No ale właściciele stacji paliw, tam są dopiero pieniądze. Tylko ciekawe, czy oni faktycznie coś z tego mają, czy więcej po prostu się naliczą, bo ceny paliw są wysokie, ale z tego, co dla nich zostaje, to aż strach pomyśleć. W sumie nie mam żadnego wujka, który miałby stację paliw, więc ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. No ale też pozdrawiamy wszystkich pracowników stacji paliw i te 9 minut przed godziną 9 zaprosimy was wszystkich, tych, którzy jako klienci teraz na stacji, być może albo i też pracownicy. Najświeższe informacje punktualnie o 9. Warto być na bieżąco. Mamy też dla was flash lokalny, czyli taki skrót lokalnych informacji, no i prognoza pogody oczywiście.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki i L4. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w 4 województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
1: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
2: Tak? No i jak pan sobie to tłumaczy?
1: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
3: Widzę torbę z wuwuzelami. Będzie głośno?
4: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
5: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
0: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16. To oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
6: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
0: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie otwiera drzwi dla mieszkańców. W piątek 22 maja będzie można zobaczyć nowoczesne pracownie mechatroniki, automatyki i robotyki. Pokazy i prezentacje przygotowano dla różnych grup wiekowych. Przypominamy, centrum działa przy ulicy Granicznej. We Włodawie trwa 8. edycja Międzynarodowego Trójstyku Literackiego. Festiwalowe spotkania i debaty potrwają jeszcze do końca tygodnia. Kryminalni z Krasnego Stawu zatrzymali 48-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą i kradzież jednośladu. Mężczyzna podczas libacji alkoholowej miał obezwładnić 45-letnią kobietę i ukraść jej pieniądze. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna był już też wcześniej poszukiwany do odbycia kary więzienia. Teraz za ostatnie przestępstwa grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Hełm Dreszera 5.
2: Tylko poranek w miarę pogodny na zachodzie i w centrum. Potem przewaga chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na wschodzie i w centrum możliwe również burze. Na termometrach od 15 do 17 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum i na zachodzie. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam nawet 23.
1: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
4: Już minęła 9:06, a już za chwilkę w naszym studiu pojawi się Janek Zieliński, gość, który jak zwykle ma dla Was najnowszy odcinek Witaminy FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Wczoraj mówiłem wam o tym, jak wygląda sprawność naszych dzieci. Albo raczej jak nie wygląda. W związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Zdrowia uruchamia program Wobasz Dzieci, o czym dzisiaj trochę opowiem wam. Janek Zieliński, zapraszam. O badaniach Wobasz tylko dla dorosłych mówiłem w grudniu, kiedy m.in. w Chełmie byli wybierani pacjenci do tego programu, który trwał do lutego 2026. O tym, czym jest Wobasz, tłumaczyła wtedy Małgorzata Bratoszek z lubelskiego NFZ.
3: Wobasz, czyli wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności, realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Wobasz to ważna inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Instytutu Kardiologii, której celem jest opracowanie lepszych metod zapobiegania chorobom układu krążenia.
2: Także pod kątem kardiologicznym zostaną tym razem zbadane dzieci. Ministerstwo Zdrowia postanowiło powołać tą odsłonę badań po raz pierwszy w odpowiedzi na coraz częstsze badania wskazujące na ograniczoną aktywność ruchową dzieci i nadwagę. Wedle przesłanek trafiających do resortu, choroby serca zaczynają się rozwijać właśnie w wieku szkolnym, a sprzyja ku temu otyłość, na którą cierpi 1/4 dzieci, a tylko 20% spełnia normy zdrowej aktywności fizycznej. Dziecięcy Wobasz ma ruszyć we wrześniu tego roku i ma objąć 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży ze 180 placówek w całym kraju w przedziale wiekowym 7-18. Do badań przystąpi 300 zespołów medycznych, które następnie przebadają wylosowane dzieci, lecz oczywiście wymagana będzie zgoda rodzica. Wedle danych, do których dostęp mają rządzący, największe zainteresowanie programem jest w województwie mazowieckim. Oczywiście, jeżeli w naszym regionie pojawią się szkoły, które wezmą udział w tej inicjatywie, to poinformuję was o tym w Witaminie FM, lecz póki co pozostaje mi wam podziękować za dziś, no i życzyć wam miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak, w poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj. Nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.
12: Statystyki. No, któż ich nie lubi? Jeśli oczywiście są o pieniądzach. Tym razem będzie trochę inaczej, przewrotnie, bo zbliża się dzień mamy, a my mamy dane dotyczące właśnie mam w naszym kraju. Szanowni Państwo, Główny Urząd Statystyczny zaznacza, że statystyczna mama w Polsce ma ponad 31 lat. Czyli o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Najwięcej dzieci rodzi się w lipcowe wtorki. Rekordzista 2025

tego roku ważył niemal 6 kg, a najmniejsze dziecko jedynie 350 gram. Dzieci pozamałżeńskie stanowią już ponad 28% wszystkich urodzeń. W 2025 roku tylko 37 kobiet w Polsce urodziło trojaczki. Najczęściej mamami zostają kobiety z wyższym wykształceniem i w sumie to tyle.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty

0: plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
2: Lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam, jest 9:30. Serce mechatroniki bije w Chełmie. Będzie przekonywać w piątek branżowe Centrum Umiejętności. Nowe miejsce na mapie miasta, regionu i kraju, w którym rozwijana jest edukacja techniczna. 22 maja placówka zaprasza na dzień otwarty.
3: Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły. Nasz harmonogram będzie dostępny na naszej stronie facebookowej. Przewidujemy ciekawe konkursy dla poszczególnych grup wiekowych, dla poszczególnych klas. Możliwość uzyskania nagród, uczestnictwo w ciekawych warsztatach, spotkania z doradcą zawodowym, moc atrakcji, moc przyjemności, super zabawa połączona też z możliwością zwiedzenia i zapoznania się tutaj z pracowniami Branżowego Centrum Umiejętności. Każdy zainteresowany może do nas przyjść i uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu.
2: Mówi Agnieszka Błaszczuk-Mach, koordynator projektu, w ramach którego centrum zostało w Chełmie uruchomione. Piątkowe pokazy i prezentacje zostały podzielone, by dostosować ich tematykę do konkretnych grup wiekowych i ich zainteresowań.
3: Dla szkół podstawowych od godziny 9 do 11 są szkoły podstawowe klasy 1-4, 11-13 godzina to są szkoły podstawowe klasy od 5 do 8, od 13 do 15 są szkoły ponadpodstawowe, a następnie od 15 do 17 zapraszamy studentów, nauczycieli oraz osoby dorosłe.
2: Centrum działa przy ulicy Granicznej, przy technikum. Na jego potrzeby część budynku przeszła generalny remont. W 7 salach powstały pracownie pneumatyki i elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydrauliki. Jest też pracownia wspomagania projektowania układów elektronicznych i mikroprocesorowych, automatyki i robotyki wraz z pracownią komputerową, także pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych oraz sala wykładowa. We Włodawie trwa 8. edycja Międzynarodowego Trójstyku Literackiego. Podczas uroczystej gali organizatorzy wręczyli prestiżowe nagrody wybitnym twórcom i animatorom kultury. Głównym punktem wieczoru było wręczenie tradycyjnych laurów za wkład w budowanie porozumienia na pograniczu. W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie odebrała poetka i redaktorka Jolanta Koziej-Hołdzyńska. Drugi laur trafił do rąk Romualda Mieczkowskiego, który od dekad promuje polską kulturę na Litwie. Włodawski poeta Aldon Dzięcioł odebrał natomiast brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu to odznaczenie za wieloletnią pracę twórczą. Uczestnicy festiwalu wzięli już udział w sympozjum naukowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Badacze rozmawiali tam o obecności Białorusi w nauce i na scenie teatralnej. Jury ogłosiło również wyniki Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Kolejne spotkania autorskie i debaty potrwają we Włodawie do końca tygodnia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Kryminalni z Krasnego Stawu zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który był sprawcą kradzieży rozbójniczej na 45-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę podczas wspólnej libacji alkoholowej. Sprawca chwycił 45-latkę za szyję, obezwładnił ją i zabrał jej gotówkę, prawie 2000 zł. Policjanci szybko powiązali zatrzymanego z innym przestępstwem z początku maja. Mężczyzna ukradł wtedy jednoślad warty 1800 zł sprzed jednej z lokalnych galerii handlowych. Funkcjonariusze odzyskali już skradziony pojazd. Podczas sprawdzania w bazie danych wyszło na jaw, że to nie jedyne grzechy mieszkańca Krasnego Stawu. 48-latek był już wcześniej poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary prawie niemal roku więzienia. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Jego pobyt za kratkami może wydłużyć się o kolejne 10 lat.

0: Ja już koncerty swoich ulubionych zespołów przejrzałem. Już wiem, gdzie zagra Armia Nosika. Już wiem, gdzie zagra Golec Orkiestra. Ale jeśli Was interesują kolejne koncerty, to proszę bardzo, posłuchajcie już teraz w najnowszym odcinku programu Bliżej Kultury. Mamy więcej szczegółów.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Kolejne spotkanie z filmem w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Filmowej Zorza.
4: DKF Rewers zaprasza na wyjątkowe spotkanie z filmem dokumentalnym. Tym razem zobaczymy Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Mliczewskiej. Poruszającą, wielokrotnie nagradzaną opowieść o pamięci, rodzinie, wojnie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohater filmu przez całe życie nosi w sobie pytanie o ojca, pochodzenie i miejsce, do którego tak naprawdę należy. Jego osobista historia staje się przejmującą opowieścią o skutkach wojny, które nie kończą się wraz z jej ostatnim dniem. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką Weroniką Mliczewską, ale to nie wszystko. Mamy informacje z ostatniej chwili. Otóż do Chełma przyjedzie również operator zdjęć Mikaele Lipiński. Serdecznie zapraszamy na projekcję i rozmowę z twórcami.
3: Mówi Piotr Stelmaszczuk z klubu. Początek o godzinie 18.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Reklama.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
9: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona 5,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 30.

0: Wolszczak Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne. Zespół Plateau, Skytech. Spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte Chełmskie Targi Książki. 22 i 23 maja. Chełm, Plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama.

0: Paliwko znów podrożało. No, niestety, program ceny paliw niżej, czyli niższy VAT i akcyza na paliwo obowiązuje, przypomnę, do końca marca. Sam się zastanawiam, czy nie wziąć kanistra i nie skoczyć na stację, zrobić jakieś większe zapasy. No ale poczekamy, zobaczymy, co to będzie. Natomiast teraz mam dla was niestety smutną informację. Podwyżka. Mogłem wam o tym wczoraj powiedzieć w sumie, żebyście wcześniej sobie zatankowali. Dieselek, wzrost nawet o 15 groszy, czyli maksymalna cena za ropę, niestety, ale 7 zł za litr. Jeśli chodzi o benzynkę, tutaj też wzrost się dzisiaj pojawił. 95, nie więcej niż 6,52. 98, 7,07. W ostatnich dniach Orlen podnosił ceny hurtowe paliw i to jest właśnie skutek dla nas. Na samym końcu tego łańcucha. We wtorek, czyli wczoraj, benzyna bezołowiowa 95 i 98 podrożały 97 zł, a olej napędowy ekodiesel o 140 zł za metr sześcienny. Poprzednio w sobotę, pamiętacie, w hurcie Orlenu paliwa te także niestety podrożały. Przyglądamy się ogólnie sytuacji w kraju, ale i na świecie w naszych wiadomościach punktualnie o 10, więc jeśli chcecie również się przyjrzeć, a raczej przysłuchać, to serdecznie zapraszam. Będzie też odskocznia, czyli wiadomości sportowe i prognoza pogody. I już za 9 minut.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok Pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: memories.
1: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad dwóch dekadach znów mistrzem Anglii. Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie

0: rotacji wojsk USA do Polski.
1: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
2: Część sprzętu podobno już przyleciała
1: Dokładnie tak. I to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu. I podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
0: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. A o szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko puch Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł. Zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
0: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
4: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aston Villa i Freiburg zagrają dziś w pierwszym z 3 piłkarskich finałów kończących sezon klubowy. W Stambule zmierzą się o triumf w Lidze Europy. Anglicy jedyne europejskie trofeum wywalczyli 44 lata temu, triumfujący w Pucharze Europy. Za to ich trener Unai Emery Ligę Europy wygrywał aż 5-krotnie. Dla Freiburga to absolutny debiut w meczu o taką stawkę, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Schuster.
5: Nacięli się ze
3: Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat, wliczając w to czas, odkąd tu jestem, przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Nie czuję nerwów ani wielkiej presji, zamiast tego naprawdę nie mogę się już doczekać tego meczu. Ale to również zasługa całej drużyny. Finał Ligi Europy o 21 w Stambule. Za tydzień w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. Dla Arsenalu to będzie szansa na drugie trofeum w sezonie, bo Londyńczycy właśnie zostali nowymi mistrzami Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Pep Guardiola tym razem musiał uznać wyższość Mikela Artety. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł. Zasłużony. Zatem w ostatniej kolejce sezonu toczyć się już będzie tylko walka o europejskie puchary i o utrzymanie. Tottenham mógł wczoraj zapewnić sobie pozostanie w Premier League, ale przegrał z Chelsea 1-2. Zatem wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad West Hamem. Emocjonujące otwarcie walki o finał ligi NBA na wschodzie. New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers, choć na niecałe 8 minut przed końcem meczu przegrywali różnicą 22 punktów. Ostatecznie pokonali rywali po dogrywce 115-104. Jeremy Sochan cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. To jeszcze Paryż, bo 2 polskie tenisistki wciąż walczą o awans do French Open w 3-stopniowych eliminacjach. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z francuską Carole Monet.

0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
2: Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, na wschodzie i w centrum możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na Pomorzu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 22-23 na Podkarpaciu.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
5: Zaczynamy już kolejną godzinę programu Bonton na dzień dobry. Niestety, ale nie mogę obiecać, że kolejne wejście antenowe będzie z pozytywną informacją, chociaż zazwyczaj tak też bywało. Tym razem dość smutna w zasadzie treść, ale to o tym już za chwilkę. Zostańcie razem z nami, aktualnie 7 minut po 10.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Tym razem smutna informacja. Dla tych słuchaczy, którzy są fanami zwierzaków, na pewno to będzie smutna informacja. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest taki piesek, który ma na imię, wabi się, Lazar. Pies przyszedł na świat 4 grudnia 95 roku. Czyli ponad 30 lat. No i przez całe życie cieszył się naprawdę bardzo dobrą kondycją. Sędziwy wiek jednak sprawił, że był uznawany za jednego z najstarszych psów na świecie, o jakich kiedykolwiek słyszano. Niestety, ale media donoszą, że Lazar nie żyje. Dokładnie przeżył 30 lat i 5 miesięcy. Lazar niemal całe życie spędził u boku jednej właścicielki. Po jej śmierci trafił do schroniska, a już kilka dni później, przed odejściem, znalazł nowy dom i opiekę kolejnej rodziny. Jego wiek naprawdę robi wrażenie. Średnio psiaki żyją od 10 do 15 lat, a ten zwiększył to dwukrotnie. Wiecie, jak się przelicza wiek psa na ludzkie lata? Jak ma pies 15 lat, no to jest to wiek dla człowieka porównywalny do 90 lat. No to wyobraźcie sobie, jakie porównanie tutaj mamy, jeśli Lazar miał 30. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Reklama.
7: O tej porze co prawda do domu iść nie można, ale żeby Was zaciekawić i zachęcić, żebyście zostali razem z nami i w miejscu pracy, Marcin Petruk ma sport.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Sport Marcin Petruk.

0: Kolejny sukces dwóch pięściarzy MKS-u Olimp Chełm, Kacpra Frymusa oraz Igora Rondosia w polskiej lidze boksu. Obaj pięściarze ponownie wsparli klub Rasz Kielce, przyczyniając się tym samym do jego zwycięstwa z Pomorzaninem Toruń. O szczegółach trener Konrad Rondoś.
1: W ostatniej walce obaj wygrali swoje pojedynki jednogłośnie na punkty, pokazując naprawdę świetny boks i pieczętując swój styl, pieczętując tym swoją dyspozycję pięściarską, jeżeli chodzi o przynależność do kadry narodowej. Tym samym potwierdzili swoje umiejętności i wypadli naprawdę świetnie przed ekranami, ale również przed samym trenerem kadry polskiej, panem Dylakiem. Także podwójny sukces, że tak powiem.
0: Obecnie obaj pięściarze Olimpu przebywają na obozie szkoleniowym w Wałczu, a w następnej rundzie polskiej Ligi Boksu zmierzą się z reprezentantami klubu Królewski Kraków. Lekkoatleci MKS-u Agros Chełm rozpoczęli sezon letni udziałem w wojewódzkich zawodach Lekkoatletyka dla każdego oraz pierwszym meetingu kwalifikacyjnym Lozla, które rozegrały się w Lublinie. W pierwszej z tych rywalizacji stawali na podium, o czym więcej trener Marek Mazurek.
2: Złote medale z naszej ekipy zdobyli Tomasik Zuzanna, 60 metrów plus 300 płotki. Bardzo dobry rekord życiowy w 53 sekundy. Grala Bartłomień, 60 plus rzut piłeczką palantową. Piwowar Marika 60 plus skok w dal, Lewkowicz Mikołaj 60 plus pchnięcie kulą, to są złoci medaliści, oraz Kozioł Kacper 60 i pchnięcie kulą, średni medal.
0: W zmaganiach lekkoatletyka dla każdego dobrze zaprezentowali się również zawodnicy MKL-u Chełm, także sięgając po medale i nowe życiówki, mówi trener Łukasz Sarej.
3: Bardzo dobrze się spisała wspominana często Dominika Baus, która srebrny medal zdobyła, pokonując skok z wyż wynikiem 3:30 i ustanawiając życiówkę na 60 metrów na poziomie 8:81. To są bardzo wartościowe wyniki i oczywiście cieszy nas kolejny medal tej zawodniczki. Ponadto w czołówce znalazła się Magda Hryszko, 9:32 miejsce, również życiówka.
0: Więcej o udanej inauguracji sezonu wśród chełmskich lekkoatletów powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bon.

Jeśli wydaje wam się, że w horrorach widzieliście już wszystko, no to słuchajcie, obsesja może szybko wyprowadzić was z błędu. Ten nowy film zbiera już świetne recenzje w internecie, no i przez wielu nazywany jest jednym z najlepszych horrorów 2026 roku. No i już mnie to zainteresowało, przyznam szczerze. Reżyser, który wcześniej w sumie tworzył takie internetowe filmiki i prankowe materiały na YouTube i na TikToku, udowodnił, że z social mediów można trafić prosto do kinowego top serio. Obsesja opowiada o fanatycznej, totalnej miłości. No i pokazuje, że czasem lepiej uważać na swoje życzenia. Więc dzisiaj faktycznie będziemy z wszystkim

0: Chyba na to uważać, szczególnie jeśli ktoś bierze je zbyt dosłownie. A po seansie można dojść do wniosku, że największy horror wcale nie mieszka w piwnicy, tylko potrafi odpisać: hej, śpisz? I to o 2 w nocy. To co? Kto wybiera się na film Obsesja?
1: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i... W tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i...

0: Dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja, Chełm, Plac Łuczkowskiego, start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 11. A ja teraz znów zabieram was w sumie do kina. Proszę bardzo, żebyście się nie nudzili. Kino Zorza, Centrum Kultury Filmowej, ma dla was trzy propozycje w zasadzie na najbliższe kilka dni. Mortal Kombat 2 o 20:30. Ewentualnie Kuro Zając i Świątynia Świstaka, czyli dla najmłodszych coś ciekawego. O 13:30 można sobie zobaczyć ten seans. Jeszcze dzisiaj zdążycie spokojnie. Ewentualnie to, na co w sumie chciała mnie zabrać moja dziewczyna, Diabeł ubiera się u Prady 2. Nie wiem, jedynki nie oglądałem, dlatego nie chciałem iść na dwójkę. Tak się przynajmniej tłumaczyłem. A tak naprawdę chodziło mi o to, że nie lubię takich filmów. Wolę bardziej, jak coś jest takiego... No, lubię kino akcji, lubię horrory, a to raczej będzie komedia obyczajowa. Diabeł ubiera się u Prady, 15:30 bądź o 18:00 jeszcze dziś. Ewentualnie jutro o 20:30, jeśli ktoś ma trochę, wiecie, no, wolnego czasu. A kto chciałby sobie w piątek skoczyć, 22 maja, Sprawiedliwość owiec o 18:00. Komedia kryminalna.
1: To jest Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.

0: Kać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Reklama 104,9.

Za chwilę minister obrony uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy. Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z

0: dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie przed godziną w willi przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. A w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż 5-krotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrało 6. trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Mieszkańców osiedla Malowane w Chełmie czekają spore zmiany w infrastrukturze. MPGK podpisało umowę na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Powstanie około 3,5 km nowych wodociągów oraz ponad 50 przyłączy do posesji. Także kanalizacja w ulicy Malowane. Chełmscy kryminalni informują o zatrzymaniu 49-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna ukrywał się w jednym z mieszkań na terenie Chełma. Gdy policjanci przyszli po niego, zabarykadował się w lokalu i otworzył drzwi dopiero po zapowiedzi siłowego wejścia. Promocja gospodarcza miasta była jednym z głównych tematów sesji Rady Miasta Krasnystaw. Radni dopytywali m.in. o działania na rzecz pozyskiwania inwestorów oraz zapowiadane Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Krytykowano też nieaktualne informacje na miejskiej stronie internetowej dotyczącej ofert inwestycyjnych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Przewaga chmur, przelotnie ma padać deszcz, a na wschodzie i w centrum możliwe burze. Maksymalnie do 17 stopni nad morzem, do 20 w centrum i do 23 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: No to formalności mamy za sobą. Czas się przywitać. Dzień dobry wszystkim. Już 6 po 11. Tu Dominik. Witam w programie Bonton. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.
13: Przez chwilę będzie można zapomnieć, że w kalendarzu wciąż maj. Kiedy pytają wszyscy. Spokojnie, zaraz wam powiem. Aktualnie 20 minut po 11. Słuchajcie, synoptycy z IMGW prognozują, że już w ten weekend do Polski może dotrzeć naprawdę prawdziwa fala gorąca. A lokalnie na zachodzie termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza. Pyk, można. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to pierwszy tegoroczny upał. Po chłodniejszych dniach temperatury mają szybko rosnąć praktycznie w całym kraju, a najcieplej zrobi się właśnie pod koniec tygodnia. Czyli wygląda na to, że Polacy znowu przejdą klasyczny tryb od kurtki zimowej do klapek w jakieś 48 godzin.
12: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
4: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Już teraz po 11.30 musicie wysłuchać najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton. Polecam oczywiście, jak najbardziej. No i też polecam, żebyście zostali razem z nami, bo dosłownie za 10 minutek jeszcze pojawi się w naszym studio Jarek Hołotan, który przejrzy dla Was muzyczną kartkę z kalendarza.
13: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 11.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie podpisało kontrakt na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Malowane. Wartość inwestycji to ponad 2 milion 206 tysięcy złotych brutto. Zakres kontraktu podzielono na 3 części. Pierwsza obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości około 3,5 kilometra. Prace będą prowadzone m.in. w rejonie ulic Malowane, Chełmońskiego, Norwida, Miłosza, Szymborskiej, Stafa, Wyspiańskiego, Puławskiej i Ułanów. Drugie zadanie dotyczy wykonania około 52 podejść wodociągowych do posesji położonych przy trasie nowej infrastruktury, a trzecia obejmie budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Malowane. Ten odcinek ma mieć około 370 metrów długości. Spółka już wcześniej informowała mieszkańców, że możliwość wykonania przyłączy będzie dostępna tylko podczas trwania robót wodociągowych. Po zakończeniu prac podziemnych

0: Planowana jest bowiem kompleksowa przebudowa ulicy. Zainteresowani mieszkańcy powinni złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia w siedzibie spółki albo drogą mailową. Zakończenie wszystkich robót zaplanowano do listopada. Część inwestycji będzie realizowana dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej. Poszukiwany listem gończym 49-latek wpadł w ręce chełmskich kryminalnych. Policjanci namierzyli mężczyznę w jednym z mieszkań w bloku na terenie miasta. Funkcjonariusze przyszli po niego w poniedziałek rano. Zaskoczony poszukiwany początkowo barykadował się w lokalu i nie chciał otworzyć drzwi. Wpuścił jednak mundurowych wtedy, gdy ci zapowiedzieli siłowe wejście. Mężczyzna usłyszał już wyrok za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Sąd skazał go na blisko rok więzienia. Przez dłuższy czas skazany skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymany nie zdoła już jednak uniknąć odpowiedzialności. Policjanci doprowadzili go do zakładu karnego.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krasnystaw jednym z najdłużej omawianych punktów było sprawozdanie z działań promocyjnych miasta za ubiegły rok. Chociaż dokument wcześniej uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady, podczas obrad nie zabrakło pytań, które dotyczyły zarówno wydatków promocyjnych, jak i działań związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Najwięcej czasu poświęcono promocji gospodarczej. Podczas sesji pojawiły się pytania o zapowiadaną wcześniej strategię rozwoju gospodarczego Krasnego Stawu oraz konkretne działania mające przyciągać inwestorów. Burmistrz wskazywał m.in. na prowadzone zmiany w planie ogólnym miasta, wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych, współpracę ze specjalną strefą ekonomiczną oraz organizacją wydarzeń biznesowych. Przypominał też o obniżeniu podatków dla przedsiębiorców rozwijających działalność na terenie Krasnego Stawu. W trakcie obrad wrócił również temat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, którego utworzenie było wcześniej zapowiadane przez władze miasta. Miałoby ono oferować przedsiębiorcom m.in. bezpłatne biura oraz pomoc prawną i księgową. Jak poinformowano podczas sesji, projekt jest na etapie przygotowania. Miasto prowadzi rozmowy dotyczące potencjalnej lokalizacji. Środki na realizację przedsięwzięcia miałyby zostać uwzględnione w budżecie na przyszły rok. Jednym z najbardziej krytykowanych tematów była z kolei zakładka na stronie miasta Krasnystaw, która dotyczy oferty inwestycyjnej. Radni zwracali uwagę, że znajdują się tam nieaktualne informacje dotyczące przedsiębiorstw, rynku pracy czy stawek podatkowych pochodzące nawet sprzed kilku lat. Władze miasta przyznały, że zakładka wymaga aktualizacji i zapowiedziały usunięcie nieaktualnych treści oraz przygotowanie nowego portalu skierowanego do przedsiębiorców. Ostatecznie sprawozdanie z działań promocyjnych miasta zostało przyjęte większością głosów. Za dokumentem zagłosowało 12 radnych.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam wszystkich w środę, 20 maja. To idealny moment, żeby wrzucić wyższy bieg, a dzisiejsza historia muzyki daje nam do tego świetne powody. Przed nami fakty, które ułożyły się w niesamowitą chronologiczną opowieść. Naszą podróż zaczynamy w roku 1944. 20 maja na świat przyszedł Joe Cocker, właściciel jednego z najbardziej niesamowitych, chropowatych i soulowych głosów w historii białego roku. Jego genialna interpretacja utworu Without a Little Help from My Friends z repertuaru The Beatles na festiwalu Woodstock przeszła do legendy. Choć odszedł w 2014 roku, jego ballady do dziś rozgrzewają serca słuchaczy na całym świecie. Przenosimy się do roku 1954. Swoje 72. urodziny obchodzi dziś Phil Weasel Campbell, wieloletni gitarzysta walijskiej formacji Motorhead. Phil spędził u boku Lemmy'ego Kilmistera ponad 30 lat, współtworząc bezkompromisowe rock'n'rollowe brzmienie grupy. 100 lat dla faceta, który wie, co to znaczy prawdziwy, głośny riff. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. To był przełomowy dzień dla brytyjskiej sceny punkowej. Dokładnie 20 maja grupa The Clash rozpoczęła swoją kultową trasę koncertową White Riot Tour. To właśnie te koncerty ugruntowały ich pozycję jako zespołu, który nie tylko buntował się przeciwko systemowi, ale też potrafił pisać genialne, energetyczne hymny dla całego pokolenia. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu kultowa formacja Foo Fighters, dowodzona przez Dave'a Grohla, wydała swój drugi album studyjny The Color and the Shape. To właśnie na tej płycie znalazły się utwory, które na stałe wprowadziły zespół do rockowej pierwszej ligi. Z potężnym Everlong na czele. Do dziś to absolutna świętość dla fanów gitarowego grania. Smutna kartka z roku 2013. Dokładnie 13 lat temu odszedł Ray Manzarek, genialny współzałożyciel i klawiszowiec grupy The Doors. To jego hipnotyzujące organowe partie w utworach takich jak Light My Fire czy Riders on the Storm stworzyły niepowtarzalny, psychodeliczny klimat zespołu. Ray udowodnił, że klawisze w zespole rockowym mogą być równie drapieżne i ważne jak gitara elektryczna. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak wyjątkowym, okrągłym jubileuszem człowieka, który stał się muzycznym mózgiem rewolucji Britpopu. Dokładnie 60 lat temu, 20 maja w 1966 roku urodził się Noel Gallagher, starszy z legendarnych braci Gallagher. Główny kompozytor, gitarzysta i drugi wokalista grupy Oasis. To on napisał hymny całego pokolenia lat 90., tworząc melodie tak genialne i chwytliwe, że śpiewały je całe stadiony. Noel udowodnił, że chłopak z robotniczego Manchesteru może stać się jednym z najważniejszych kompozytorów w historii brytyjskiej muzyki. Dziś ten rockowy wizjoner kończy 60 lat, a my świętujemy jego święto z pełną mocą. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, zostajemy przy urodzinowej energii Noela Gallaghera. Skoro ten rockowy gigant kończy dziś 60 na antenie Radia Bonton, musi wybrzmieć piosenka, która stała się jego

absolutnym opus magnum. To idealny utwór na majowy środek tygodnia, podnoszący na duchu, pełen przestrzeni i z refrenem, który po prostu trzeba zaśpiewać na cały głos w samochodzie lub w pracy. Przed wami Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Dzień mamy się zbliża, pragnę zauważyć. Tak jest, a później dzień taty i tak dalej. Dzień dziecka. No mnóstwo tych terminów, moi kochani, więc czas pośpieszyć się z przygotowaniami prezentów. Tak jest. No, za 10 minut w ogóle godzina 12, więc już przy okazji Was zapraszam na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Ale i przypominam właśnie o Dniu Matki. Dzisiaj 20, a Dzień Matki jest 26 maja. To oznacza, że wypada akurat to w przyszły wtorek. Macie równiutko tydzień, więc coś ciekawego na pewno przygotujecie. My w sumie z naszym rodzeństwem, z moim rodzeństwem zastanawiamy się, co by to kupić. No i padnie raczej na coś pożytecznego, bo po pierwsze, przyjechała siostra na święta, popsuła odkurzacz, więc już jest coś na liście. Po drugie, przyjechał brat, również na święta, popsuł żelazko. No i mamy drugą pozycję do kupienia. Tylko teraz pytanie, jak tak wartościowe rzeczy będziemy kupować jej na Dzień Matki, to co jej kupić na urodziny? Jeszcze jakby tak terminy się zbiegały, chociaż były tak ciut bliżej niż listopad. No to jeszcze by się coś wymyśliło, ale tak to będzie ciężko. No dobra, pomyślmy, zastanowimy się, wy też się zastanówcie, a ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Słyszymy się jutro o 7.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramik na 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek.

0: województwa lubelskiego.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
5: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: To był Alex Warren z utworem Fever Dream, a na zegarach godzina 12. Zaczynamy popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bon Ton.
1: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych m.in. z unijnej polityki klimatycznej wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazd. Tragedia na jeziorze Jukst. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
2: Już przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Jukst, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
1: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas mrągowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej

0: Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią, tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
1: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. W Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglactwem.
0: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca, tym bardziej trzeba o tym myśleć, teraz podkreślałby.
1: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
0: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest...
3: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie na termometrach około 18 stopni. Na niebie bezchmurnie, ale nie na długo, bo zmierzają do nas chmury deszczowe, które przebiją do Chełma w okolicach godziny 14. Dzisiaj średnia temperatura w okolicach 21 stopni. Jakość powietrza dobra, wiatr taki raczej no wyczuwalny, ale nie jakiś znaczący. Jeżeli chodzi o ciśnienie, wynosi ono 1020 hektopaskali.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Środa w Radiu Bonton, kochani. Jesteście sobie w stanie pomyśleć, że tak szybko minął maj? Że tak ten rok ogólnie nam szybko mija. Albo przynajmniej mi. Nie wiem jak wam. Może inaczej wam mija 2026. Tak się zastanawiam, dlaczego tak jest. I po prostu, tak szczerze, chyba mamy dobry rok. Znaczy, minus cały czas drożające wszystko, wszechobecne AI i konflikty z udziałem podstarzałego milionera, tak to muszę przyznać, że oprócz tego to rok jest dobry jak dotąd. Ja zagrałem w świetne gry w tym roku. Wczoraj wysłała Forza Horizon 6 i bawię się świetnie. Jeszcze przecież czeka nas premiera GTA 6. Dzisiaj też z kolei ukaże się finał The Boys, znaczy już się ukazał. Mam nadzieję, że ostatni odcinek zrekompensuje ten mierny piąty sezon. Także dzieje się, moi drodzy, dzieje się na świecie, ale i w Radiu Bonton, bo zaczynamy popołudnie w rytmie dnia. Janek Zieliński z tej strony, witam was i zapraszam. Do 17 jestem dziś z wami. Przed nami w tej godzinie doniesienia sportowe z okolicy, kroniki miasta, a muzycznie, abrakadabra, 5 minut po 12.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki.

0: Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Get Me Wrong. Pretenders 25 po 12, a nasi sportowcy nie zasypują gruszek w popiele, tylko walczą o najwyższe laury. Na przykład dwa medale zdobyli podczas Mistrzostw Europy chełmscy karatecy z klubu Satori, o czym usłyszycie o 12.30 w sporcie Radia Bonton. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka, a ja wam tylko powiem, że to nie jedyny fajterski akcent, który dzisiaj usłyszycie w Rytmie Dnia. A już teraz giga przebój Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
1: Znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi.
2: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinom.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zstkr.okszow.edu. PL.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: wydarzeń, tarasów i ogrodów zimowych. Ponton Radio Sport.
1: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z dwoma medalami reprezentanci chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori wrócili z bułgarskiej Warny, która była gospodarzem 39 wagowych mistrzostw Europy. W sumie klub wystawił do czempionatu 9 zawodników, mówi prezes Satori, sensei Bartłomiej Zekrzewski.
2: Mateusz Churko, który wywalczył pierwsze miejsce w kategorii chłopców 14-15 lat do 75 kg i tym samym uzyskał tytuł mistrza Europy. Drugi puchar wywalczyłem ja sam, zajmując trzecie miejsce w konkurencji kata men powyżej 50 lat spośród 13 innych zawodników startujących w tej kategorii, a tym samym uzyskałem tytuł brązowego medalisty Mistrzostw Europy. Pozostali zawodnicy, pomimo bardzo dobrych walk w swoich kategoriach, nie zdołali wejść do strefy medalowej.
1: W europejskim czempionacie w Warnie wzięło udział około 850 zawodników. Wysoką porażką 0-10 zakończył się mecz juniorów Chełmianki, którzy w ramach 9. kolejki pierwszej ligi wojewódzkiej podejmowali u siebie równolatków z Górnika Łęczna. Wnioski po spotkaniu wyciągnął trener biało-zielonych Paweł Fornal.
3: Wynik bardzo wysoki, a na tą chwilę taka jest różnica między naszymi akademiami. Musimy włożyć mega dużo pracy, żeby w jakimś stopniu chociaż zbliżyć się do Akademii Górnika Łęczna i nad tym musimy pracować jako cały klub, jako cała akademia.
1: Następne spotkanie juniorzy Chełmianki rozegrają w niedzielę na wyjeździe i powalczą o punkty z Podlasiem Białopodlaska. Trzyosobowa delegacia taekwondoków UKS Songo Krasnystaw wróciła z cennym doświadczeniem z Łodzi, gdzie odbyła się 32. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Kwalifikację do tych zmagań uzyskali dzięki dobrym występom w Pucharach Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim i Poznaniu, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
4: Natalia Pucek, Filip Lewandowski i Bartosz Suski. Sam przebieg walk był, myślę, zadowalający, ponieważ Natalia wygrała przewagą punktów swoją pierwszą walkę, czyli przed czasem. Podobnie Bartek skończył swój pierwszy pojedynek po dwóch rundach, no ale niestety finalnie cała trójka poległa w walkach o brązowy medal. Myślę, że jest to bardzo dobra lokata, biorąc pod uwagę rangę tych zawodów, no i oczywiście staż zawodników. Są to zawodnicy młodzi, tak jak powiedziałam wcześniej, są pierwszym rocznikiem kadeta, także no tutaj na pewno ogromna presja.
1: Finalnie cała trójka uplasowała się na piątych lokatach, zdobywając cenne punkty dla klubu.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Za chwilę kroniki miasta Radia Bonton. Dzisiaj zanurzymy się w chełmskie podziemia, które kryją wiele sekretów i są o wiele dłuższe niż nam się wydaje. Ale część sekretów została odkryta przez wynalazek, który do testów przywieziono do Chełma z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Co to było i co udało się odkryć? Tą zagadkę musicie odkopać sami, słuchając nas w rytmie dnia, to już za kilka minut, ale jeszcze zanim wycieczka do kredowych podziemi, to zabieram was razem z Shakirą do zoo.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

W Instytucie Geofizyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została opracowana metoda wykrywania naturalnych pustek i wyrobisk górniczych, których lokalizacja aktualnie nie jest znana. Jaki to ma związek z hełmem?

0: Otóż o tej nowej metodzie poszukiwania wyrobisk pisano na łamach sztandaru ludu 25 czerwca 1971 roku. I wiemy, że właśnie tę technikę zastosowano z powodzeniem w Chełmie. Polegała ona na pomiarze pionowym siły ciężkości reagującej na ubytki masy ośrodka skalnego wywołanego istnieniem podziemnych wyrobisk. Pozwalała wykryć istnienie podziemnych korytarzy bez użycia wierceń. Dotychczasowe prace, pisali dziennikarze sztandaru, napawają optymizmem, gdyż wszystkie ujawnione tą metodą pustki potwierdzone zostały później wierceniami. Pozwoli to na znaczne przyspieszenie likwidacji wyrobisk występujących pod starą częścią miasta, bo właśnie o lokalizację struktury chełmskich podziemi chodziło w tych badaniach. Twórcą tej nowej wtedy metody był profesor Zbigniew Fajklewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Całością prac w Chełmie kierował magister inżynier Janusz Ślis, również z Akademii. Pomiary wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie.
1: Okazuje się, proszę Państwa, że podziemia chełmskie to wiele różnorodnych, ciekawych zagadnień. No i myślę, że ta informacja jest sporym zaskoczeniem, że właśnie z okazji badań podziemi, bo tutaj warto przypomnieć, że po tej słynnej katastrofie w roku 1965 rozpoczęło się zabezpieczanie podziemi. W zasadzie w tym momencie niespecjalnie wiedziano, jaki mają zasięg te podziemia, a rzeczywiście było to niezbędne, bo przecież nawet pojawiały się informacje, że tu połowa Chełma się rozsypie pod wpływem właśnie tych wyrobisk, które no niestety pękają. No i jak widać, zaowocowało to różnorodnymi działaniami, również takim eksperymentem naukowym, czyli stworzeniem nowej metody badania wyrobisk. Szczególnie właśnie takich wyrobisk, które wymagają zabezpieczenia, żeby te budynki mogły przetrwać. Akademia Górniczo-Hutnicza, jest sam opis metody, no oczywiście trudno tutaj mi zweryfikować, czy ta metoda nadal jest w użyciu. Prawdopodobnie jednak w międzyczasie pojawiły się zupełnie inne metody w związku z rozwojem techniki, no ale w tym momencie to rzeczywiście była rewelacja. No niewątpliwie również warto tutaj się zastanowić, jakie były efekty tych badań, bo tutaj zastosowano tą metodę, ale jaka była skala tych badań, jakie były wyniki. No wiemy, że oczywiście przekazano do Chełma materiały z tych badań prowadzonych przez Wiktora Zina wraz ze studentami, z tej penetracji podziemi. Tutaj ciągle niejasnością jest ilość tych podziemi, bo właśnie z takich prasowych wystąpień Wiktora Zina wynika, że to tak około 40 kilometrów. Raczej się teraz odrzuca taką koncepcję. Bardziej się sugeruje, że w okolicach 15 kilometrów, ale rzeczywiście on w jednym wywiadzie powiedział, że przebadano około 4 kilometrów, to jest, prawda, taką niewielką częścią tego, co tutaj się znajduje. Rzeczywiście badania były ciekawe. No, tak jakoś w literaturze poświęconej podziemiom rzadko się pojawiają odwołania do wyników tych badań, a dokumentacja została przekazana do miasta. Z pewnością te plany podziemi, które mamy, to między innymi na tej podstawie zostały wykonane, ale myślę, że jeszcze ta dokumentacja wymagałaby analizy i pewnie jakieś wnioski z tego też można by wyciągnąć.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cementu. Naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cementonaczep. Sprawdzeni i

0: 34-32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

ponad 3000 strażaków z całej Polski, od Chełma po Warszawę. Wszyscy oni gasili Puszczę Psolską, która płonęła przez kilka dni i niestety 1157 hektarów lasów zostało dotkniętych przez żywioł, z czego aż 400 hektarów nie da się odratować. No, resztę strat wylistował na swojej stronie Super Tydzień. My w Radiu Bonton też mamy dla was sporo lokalnych wieści, które przekazujemy wam cały czas w rytmie dnia. Kolejna dawka już po 13, to za 5 minut, a na koniec jeszcze przed 13, Ania Dąbrowska. Nie pytaj.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Reklama.
6: A za nami godzina 13. Czas na wiadomości z kraju i ze świata, także z okolicy w Radiu Bonton. Zapraszamy.
7: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Irena Uszraś.
8: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
7: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie. Organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
9: Jędrzej Ditek-Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
10: Dużo się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj

0: też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
1: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
0: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
1: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
2: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienia, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamen lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Clara Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Frank i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiciowa.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: W Krupem na drodze wojewódzkiej doszło do wypadku, w którym ucierpiał mieszkaniec Chełma. Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła ślady i prowadzi ustalenia dotyczące przebiegu i przyczyn zdarzenia. Więcej na ten temat za niecałe pół godziny w wiadomościach. W Chełmie pojawiło się 11 nowych pojemników na zużyte tekstylia. To inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą do nich wrzucać m.in. ubrania, obuwie, pościel, ręczniki czy zabawki. W drezdeńskim archiwum odkryto wyjątkowe, kolorowe zdjęcia Chełma z 1941 roku. 4 diapozytywy udostępnione w zbiorach Saksońskiej Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej mogą być najstarszymi barwnymi fotografiami miasta.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
6: 5 minut po godzinie 13 sprawdzamy sobie prognozę pogody. Aktualnie w Chełmie i okolicach 21 stopni, 1020 hektopaskali na barometrach, dobra jakość powietrza, na niebie bezchmurno, przynajmniej w centrum Chełma, w dalszych rejonach może być z tym różnie. Ponadto synoptycy zapowiadają, że będzie padać w okolicach godziny 14. Z tego, co widzę sobie na radarze, jakieś powoli, jakieś faktycznie takie chmury deszczowe się formują, więc faktycznie może nas ten deszcz swoją obecnością uraczy.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Sprawdzam sobie święta nietypowe w kalendarzu i dziś mamy Światowy Dzień Metrologii. I nie chodzi tu o badanie komunikacji przez metro w miastach, a naukę dotyczącą mierzenia różnych rzeczy w milimetrach, kilometrach i innych metrach. Jak tak sobie mierzę czas, to jeszcze 4 godziny do 17 mamy w rytmie dnia, także cieszymy się pozostałym popołudniem w rytmie dnia. Z tej strony czasomistrz radiowy Janek Zieliński, witam Was w Radiu Bonton i zapraszam na najbliższą godzinę.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw.

0: 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

ubiegłym tygodniu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z cyklu Zmień nasze zdanie z politykami PiS-u, z takim Jakim na czele. Na spotkaniu obecni byli uczniowie, no i generalnie szkoły dostały na to zaproszenie w charakterze lekcji WOS-u, wedle tego, co czytamy na spotkaniu tygodniu. Jednak radni z Koalicji Obywatelskiej domagają się interwencji kuratorium, właśnie ze względu na to, że ich zdaniem mogła być naruszony charakter apolityczności szkoły. O tym wszystkim na spotkaniu tydzień.pl przeczytacie.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Zapraszam na szczegóły lokalnych informacji Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Wczoraj wieczorem w Krupem doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej numer 812. Ucierpiał w nim chełmianin.
9: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 41-letni mieszkaniec Chełma, kierujący motocyklem marki Honda, jechał od Krasnego Stawu w kierunku Chełma. W pewnym momencie mężczyzna zjechał kołem na pobocze, w wyniku czego stracił panowanie nad jednośladem i wjechał do przydrożnego rowu. Kierujący był trzeźwy, z obrażeniami ręki został przetransportowany do szpitala.
8: Mówi podkomisarz Anna Huszcza, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnym Stawie. Śledczy dokładnie ustalają teraz pełny przebieg i przyczynę wypadku. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci ruchu drogowego oraz z grupy dochodzeniowo-śledczej. W Chełmie ustawiono 11 nowych pojemników na zużyte tekstylia. Zostały zakupione w ramach budżetu obywatelskiego, a ich lokalizację konsultowano z radami osiedli oraz spółką MPGK. Pojawiły się m.in. na osiedlach Śródmieście, Dyrekcja Dolna, Górna, Działki, Kościuszki, Rejowiecka, Słoneczne oraz 30-lecia. Do nowych pojemników mieszkańcy mogą wrzucać m.in. ubrania, obuwie, pościel, ręczniki, firanki, zasłony, torebki, paski czy pluszowe zabawki. Nowe punkty znajdują się przy ulicach Starościńskiej, Koszykowej, Bydgoskiej, Księdza Skorupki, Jagiellońskiej, Wolności, Generała Grota Roweckiego, Ceramicznej, Szymanowskiego czy Rusałki. Miasto przypomina też o kilku dotychczasowych lokalizacjach pojemników na terenie Chełma. Wykonawcą jest spółdzielnia pracy Unia z Włodawy. Koszt zakupu wyniósł ponad 42 600 zł brutto.
10: Słuchacie wiadomości.

0: lokalnych Radia Bon Ton.
1: Kolorowy hełm z 1941 roku. Niezwykłe odkrycie w drezdeńskim archiwum w zasobach Saksońskiej Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej w Dreźnie odnaleziono unikatowe świadectwo historii. Na portalu Deutsche Fototek udostępniono 4 kolorowe fotografie hełma, które z dużym prawdopodobieństwem można uznać za najstarsze znane barwne zdjęcia miasta. Autorem wyjątkowych mało obrazkowych diapozytywów jest Hermann Lemme. Zanim trafił na tereny okupowanej Polski i Ukrainy, pracował jako nauczyciel historii w szkole podstawowej oraz autor publikacji i przewodników po Saksonii. Lemme był także pasjonatem fotografii i, jak wynika z archiwalnych materiałów, nie rozstawał się z aparatem nawet po wcieleniu do Wehrmachtu w grudniu 1940 roku. Fotografie wykonano 15 czerwca 1941. Ta data ma szczególne znaczenie historyczne. Zdjęcia powstały zaledwie tydzień przed atakiem III Rzeszy na Związek Radziecki. Na fotografiach widnieją m.in. kościół pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów oraz cerkiew świętego Jana Teologa. Utrwalono też kilkoro ówczesnych mieszkańców naszego miasta. W Krasnymstawie szykuje się święto dla najmłodszych. 31 maja na Stadionie Miejskim odbędzie się Miejski Dzień Dziecka. Wydarzenie potrwa od 12 do 18 i będzie miało oczywiście rodzinny, plenerowy charakter. Organizatorami są Krasnostawski Dom Kultury, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Centrum Integracji Społecznej. W programie występy lokalnych zespołów i młodych artystów. Na scenie pojawią się m.in. zespół pieśni i tańca Ziemi Krasnostawskiej, Freak Dance Academy, zespół wokalny Amicus i Amicus Junior, Szkoła Tańca Żantan, artyści z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Zumba Kids Junior. Na uczestników czekać będą także bezpłatne atrakcje, w tym dmuchańce, piana party, malowanie twarzy, animacje, bańki mydlane oraz rodzinne gry i zabawy. Wstęp jest bezpłatny.
0: Bon Ton Radio.

Roxy i Faust wypłynęli na sztoku wodę. My w rytmie dnia wyjeżdżamy za to na ulicę Wielskiego, Wieniawskiego i Karłowicza. Informacja dla tych, którzy tamtędy jeżdżą, którzy tam mieszkają. Łącznie 2 kilometry z tych ulic zostaną przebudowane i wzbogacone o zatoki parkingowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Szczegóły inwestycji macie w jednym z ostatnich wydań lokalnych wiadomości na stronie Radia Bonton, a więcej drogowych wieści usłyszycie u nas po 14 i po 15. Oczywiście Radio Nawigacja w wydaniu Marcina Petytułka.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Raczej maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub

0: To zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

w Radiu Bonton przyglądamy się dość popularnemu urządzeniu na naszym rynku, Air Fryerowi. Znaczy, konkretnie to przyjrzała im się Unia Europejska i od października tego roku zmienił się dość diametralnie. Chodzi o PFAS, czyli grupę substancji używaną do produkcji airfryerów, która sprawia, że grzane tam jedzenie nie przywiera, jednocześnie są problematyczne w recyklingu i mogą mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Dokładniej mogą zaszkodzić hormonom. Także niby zdrowiej, ale jednak nie do końca. A nie wiem jak wy, wolę się namęczyć z byciem szufladki, niż potem spędzić godziny w kolejkach do lekarzy. Także tak to wygląda, a więcej doniesień z kraju i ze świata usłyszycie za kilka minut w rytmie dnia w serwisie, oczywiście, wiadomości.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza

0: Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikatą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikatą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
8: Reklama. Na zegarach godzina 14. Czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
9: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale. Agnieszka Trajnowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
10: Pan jest górnikiem.
11: Tak, Wysłowice wesoła.
10: Zielony Ład.
11: Do wyrzucenia. Natychmiast.
12: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
9: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
13: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
9: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

0: Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda kujawsko-pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego. Bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
1: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
0: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Bim bam bum, sprawdzamy jaką mamy pogodę. Muszę sobie tylko tutaj wszystko sobie zerknąć. Czekajcie. Ach, gdzie to będą te okulary? Dobra, zakładam okulary, patrzę i co ja widzę? Widzę więcej chmur za oknami. W tej godzinie wedle tego co mówią synoptycy może spaść nam deszcz i taka faktycznie tutaj widzę na radarze, że coś tam troszeczkę się nam formuje. Ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali. Mamy 21 stopni na zewnątrz. Jakość powietrza jest dobra.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: A już teraz rozmowa z dzisiejszym gościem Radia Bonton, Janek Zieliński. Witam Was w rytmie dnia, a oprócz tego wywiadu w tej godzinie mamy dla Was sport lokalny i wiadomości dla kierowców.
6: Gość Radia Bonton.
7: Eliza Kudalska-Nowosad w dzisiejszym programie. Zapraszamy do stołu i nie tylko. To będzie przyjemność jedzenia, bycia razem ze sobą i bycia w bardzo przyjemnych okolicznościach, nie tylko natury. Zapraszam na spotkanie poświęcone festiwalowi Mikołaja Reja w Siennicy Różanej, kolejnej edycji, o którym dzisiaj więcej. Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Agnieszka Poźniak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: To było właściwie jasne, że kolejna edycja na fali tego, co działo się wcześniej, musi powstać.
8: Tak, tak. Tym bardziej, że od początku ten festiwal, już podczas pierwszej edycji wiedzieliśmy, że to będzie wydarzenie, które będzie cykliczne. I tym bardziej, że nadal jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce poświęcone właśnie Mikołajowi Rejowi, co jest zaskakujące, bo ta postać naprawdę budzi bardzo pozytywne emocje. No, tym bardziej, że nazwisko Rej wszyscy kojarzą, wszyscy rozpoznają, więc jest to taki strzał w dziesiątkę. Oczywiście nadal ta Siennica Różana budzi takie zapytania i zdziwienie, ale już po dwóch pierwszych edycjach i ta kolejna, myślę, że coraz bardziej będzie uzmysławiać i przybliżać nie tylko postać Mikołaja Reja, ale też Siennicę Różaną, która była jego majątkiem, jego miejscem zamieszkania, jego miejscem pracy i odkrywania tych swoich różnych pasji.
7: Czym jest Siennica i gdzie jest na tej mapie Polski? Na pewno nie trzeba już wyjaśniać tym osobom ze świata kulinariów i tych w praktyce, i tych w teorii, czyli jeśli chodzi o dzieje polskich kulinariów. Na pewno nie trzeba tłumaczyć tego osobom, które powracają co roku i już doskonale wiedzą, czym jest to wydarzenie i dlaczego tak świetnie sprawdza się właśnie w tym miejscu.
8: Tak, tak. Tym bardziej, że te dwie edycje, pierwsza była taka ostrożna, bo przecieraliśmy szlaki, druga już była trochę bardziej odważna. Natomiast pokazały, że ten festiwal ma taką moc nie tylko informowania o tym, czy przekazywania wiedzy i pokazywania tego dziedzictwa kulturowego, zarówno z zakresu literatury, czy też właśnie kulinariów, ale ten festiwal ma jeszcze jedną moc, ma taką moc właśnie gromadzenia ludzi przy wspólnym stole. Ten stół jest oczywiście taki trochę symboliczny, chociaż też nie do końca, bo faktycznie zapraszamy do wspólnej kolacji.
7: Będzie można wieczerzać.
8: Oczywiście i proszę mi wierzyć, że staramy się i na razie nam się to udaje, pomimo coraz większej publiczności, jednak karmić wszystkich, którzy do nas przychodzą. To właśnie ta moc sprawcza takiego tworzenia atmosfery, w której się przyjemnie wspólnie spędza czas. Nie ma tam takich tematów, które by powodowały kontrowersje. Jest to też przyjemne, piękne miejsce, bo Park Dworski w Siennicy Różanej jest naprawdę takim miejscem idylicznym, więc wspólnie razem spędzamy czas

0: przyjemnych okolicznościach przyrody, w bardzo miłej atmosferze, ze świetnymi prowadzącymi, którzy potrafią w bardzo ciekawy sposób, interesujący, ale też zabawny, przekazać wiedzę, informacje, zaprezentować to dziedzictwo. Ponownie będzie z nami redaktor Łukasz Modelski, który jest po prostu genialnym specjalistą, szczególnie właśnie nie tylko od kulinariów, ale od tłumaczenia Reja z polskiego na nasze, bo chociaż to ojciec polskiej literatury i języka polskiego, to
1: dzisiaj trudno byłoby go zrozumieć.
0: Się, na dzień dzisiejszy jest to praktycznie język niedostępny dla współczesnych, a Łukasz Modelski świetnie będzie nam tą literaturę przybliżał, jednocześnie właśnie opowiadając o tym dziedzictwie kulinarnym, którego w literaturze, w pisarstwie Reja jest bardzo dużo. I stąd w programie między innymi punkt pod tytułem Czytanie performatywne i będziemy czytać tym razem Żywot Józefa, czyli dramat Mikołaja Reja. Oczywiście będzie Mikołaj Rej we własnej osobie, czyli potomek w prostej linii, który tak jak wielki poprzednik jest również pasjonatem kuchni i razem z nim będziemy gotować i to gotowanie odbędzie się w plenerze. Jego będzie wspierał Zbyszek Kmieć, natomiast cała trójka będzie nam bez przerwy podczas tych naszych spotkań kulinarnych nie tylko dzielić się tajnikami tych kulinariów, ale również przekazywać nam tą wiedzę o tradycję. Tak, tak, bo to są rzeczy oczywiście z historii, wszyscy coś tam słyszeliśmy, każdy musiał się nauczyć, bo to najczęściej polegało raczej na przymusie niż na przyjemności. Tymczasem to, w jaki sposób oni przekazują informacje o historii, tym bardziej, że Mikołaj Rej jest taką osobą urodzony w rodzinie właśnie z takimi tradycjami w zamku Montresorów, który ma też bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe polskie. Wychowany w zasadzie wyrósł w tej tradycji i chociaż do 18 roku życia nie mówił ani słowa po polsku. Nauczył się polskiego po tym, jak przyjechał do Krakowa, trochę przymuszony przez ojca, że powinien poznać dziedzictwo. Zakochał się w Krakowie, tutaj ostał, mówi świetnie po polsku i świetnie opowiada właśnie o tym, co było jego dzieciństwem, co towarzyszyło mu co przez całe życie i to jest taka informacja z pierwszej ręki. To nie jest takie oczywiste, ponieważ jest naprawdę świetnym opowiadaczem, bardzo wesołym, zabawnym, więc to jest wielka przyjemność słuchać tej opowieści i być może właśnie dlatego ta atmosfera taka, która tam się wytwarza, bardzo przyjazna, taka sympatyczna, taka sprzyjająca spędzaniu wspólnie czasu, do tego stopnia, że bardzo często na zakończenie jest właśnie taka atmosfera błogości, która w zasadzie nawet powoduje, że
1: nie chcemy kończyć.
0: Nie chce wracać się do domu, dokładnie. To też nie jest takie oczywiste, bo żyjemy w bardzo takich specyficznych czasach.
1: Szybkich.
0: Jesteśmy mocno podzieleni, szybko, tak. A my jednak tutaj hołdujemy właśnie zasadzie tego, powiem brzydko, slow, ale jest to bardzo modne określenie, modny termin. Tak, zastanowienia się, czerpania z życia, to wszystko, o czym mówił Rej, czyli właśnie kochać życie, czerpać z niego jak najwięcej, zastanawiać się nad nim, i tak spędzać właśnie w takim dobrostanie, który staramy się stworzyć.
1: I na to wszystko będą aż 3 dni, czyli też w takim duchu staropolskiej gościnności.
0: Tak, tak. Tutaj to nasz patron byłby zachwycony, bo on był znany z tego, że jak jechał gdzieś w gościnę, to siedział tak długo, aż opróżnił wszystkie spiżarnie i piwniczki szczególnie. Natomiast tak, zaprosimy Państwa na 3 dni. 3 dni, które są, każdy z nich jest specyficzny. Pierwszy dzień poświęcony literaturze, mecz poetycki. Zapraszam serdecznie do zgłoszeń, bo jeszcze są miejsca. Pasjonatów poezji, którzy sami piszą. Mecz poetycki to jest taki bardzo specyficzny mecz, który trochę tak na zasadzie właśnie zmagań sportowych traktuje literaturę. Muszę przyznać, że ja dzięki takiej właśnie rywalizacji trochę też pokochałam poezję, bo on bardzo mocno przekonuje do tej akurat dziedziny literatury. I wieczorne czytanie, o którym już wspominałam. Czytanie dramatu Żywot Józefa i z komentarzem Łukasza Modelskiego, który nam przybliży tą literaturę. W sobotę zaprosimy Państwa na degustację, na kolację komentowaną. Tutaj będziemy próbować ryb w różnej postaci, bo właśnie ryby są tematem przewodnim tegorocznej edycji. Łukasz Modelski wspólnie z paniami z kół gospodyń wiejskich zaprosi Państwa na przepyszne potrawy z epoki. Ja już znam przepisy, będą niespodzianki, ale też takie nie do końca, natomiast będzie można popróbować tej właśnie kuchni staropolskiej, zobaczyć i poczuć, jak to smakowało, jak pachniało. Ona była dosyć specyficzna i oczywiście Łukasz opowie też o tych tajnikach tej kuchni.
1: A do trawienia muzykę.
0: Tak, na zakończenie zaprosimy na romantyczny wieczór, bo to będzie romantyczna kolacja i romantyczny wieczór. Duet Rudnik Komza to dwoje muzyków, którzy na co dzień grają w orkiestrze

0: teatrze Polskiego Radia, a stworzyli taki bardzo oryginalny duet, duet smyczkowy, i zaprezentują przepiękny repertuar, najpiękniejsze utwory, myślę, że takie do słuchania, do przeżywania. Koncert przy świecach, dlatego mówię, że romantyczny, zapraszamy serdecznie. Ten koncert w Dworku, kolacja przed Dworkiem, więc będzie to przyjemny czas, przyjemne okoliczności. Natomiast niedziela to piknik w gościnnych progach Mikołaja Reja. Rej zaprasza wszystkich, całe rodziny i dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów. Na pewno wszyscy coś tam dla siebie znajdą w tym programie. Poza tym będziemy rozgrywać pierwszy finał regionalny konkursu Polska Smakuje. To jest przedłużenie Bitwy Regionów, takiego bardzo znanego konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich. Natomiast poza tym zapraszają też wystawcy, będą stoiska kół gospodyń wiejskich, dla dzieci warsztaty, zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi. No i oczywiście gotowanie w planerze. Tym razem zaprosi Mikołaj Rej, który będzie na żywo nam zdradzał różne tajniki, sekrety i swojej kuchni, i kuchni pałacowej w zamku, którym mieszkał. No i oczywiście będziemy to wspólnie degustować. Również nie zabraknie muzycznych elementów, a całość najpierw zakończy potańcówka z kapelą Fajerka. Świetni muzycy, którzy odkrywają dla nas na nowo ten repertuar ludowy Lubelszczyzny i tych naszych okolic. No i finałem będzie pokaz Teatru Pokoleń, który zaprezentuje komedię Zielony Ładunek. No a myślę, że ci, którzy zdecydują się zakończyć ten dzień razem z nami, będą bardzo zadowoleni, bo komedia naprawdę bardzo śmieszna.
1: Gościu, rozsiądź się wygodnie. Zapraszają organizatorzy tegorocznego festiwalu Mikołaja Reja w Siennicy Różanej. Była z nami Agnieszka Poźniak.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam do Siennicy Różanej.
2: Gość radia Bon Ton. Reklama. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią

0: operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Może teraz. O 14.30 usłyszycie spot Radia Bonton, a jest o czym słuchać, bo Marcin Petruk omówi ogólnopolskie sukcesy pięściarzy chełmskiego Olimpu. A skoro przy spotach walki jesteśmy, do oktagonu po pięciu latach, wraca Conor McGregor. Najbardziej znany zawodnik MMA na świecie, odbędzie walkę z Maxem Hollowayem w lipcu w Las Vegas. Znaczy, może odbędzie, bo 2 lata temu też miał się zmierzyć z Michaelem Chandlerem, ale to nie pykło, przez kontuzję. No, najmłodszy też on nie jest. Poza tym tak absolutnie szczerze, przez te ostatnie lata McGregor trochę się stał taką parodią samego siebie. Więc zdziwię się, jeżeli to nie będzie jego ostatnia walka i nie poświęci się jednak tym innym aktywnościom.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
8: Sport Marcin Petruk. Kolejny sukces dwóch pięściarzy MKS-u Olimp Chełm, Kacpra Frymusa oraz Igora Rondosia w polskiej lidze boksu. Obaj pięściarze ponownie wsparli klub Rasz Kielce, przyczyniając się tym samym do jego zwycięstwa z pomorzaninem Toruń. O szczegółach trener Konrad Rondoś.
9: W ostatniej walce obaj wygrali swoje pojedynki jednogłośnie na punkty, pokazując naprawdę świetny boks i pieczętując tym swoją dyspozycję pięściarską, jeżeli chodzi o przynależność do kadry narodowej. Tym samym potwierdzili swoje umiejętności i wypadli naprawdę świetnie przed ekranami, ale również przed samym trenerem kadry polskiej, panem Dylakiem. Także podwójny sukces, że tak powiem.
8: Obecnie obaj pięściarze Olimpu przebywają na obozie szkoleniowym w Wałczu, a w następnej rundzie Polskiej Ligi Boksu zmierzą się z reprezentantami klubu Królewski Kraków. Lekkoatleci MKS-u Agroschelm rozpoczęli sezon letni udziałem w wojewódzkich zawodach Lekkoatletyka dla Każdego oraz pierwszym mityngu kwalifikacyjnym Lozla, które rozegrały się w Lublinie. W pierwszej z tych rywalizacji stawali na podium, o czym więcej trener Marek Mazurek.
10: Złote medale z naszej ekipy zdobyli Tomasik Zuzanna, 60 metrów plus 300 płotki, bardzo dobry rekord życiowy w 53 sekundy, Grela Bartłomień, 60 plus rzut piłeczką palantową, Piwowar Marika 60 plus skok w dal, Lewkowicz Mikołaj 60 plus pchnięcie kulą, to są złoci medaliści, oraz Kozioł Kacper 60 i pchnięcie kulą, średni medal.
8: W zmaganiach Lekkoatletyka dla Każdego dobrze zaprezentowali się również zawodnicy MKL-u Chełm, także sięgając po medale i nowe życiówki, mówi trener Łukasz Sarej.
11: Bardzo dobrze się spisała wspominana często Dominika Gauss, która srebrny medal zdobyła, pokonując skok z wyż wynikiem 30 i ustanawiając życiówkę na 60 metrów na poziomie 8,81. To są bardzo wartościowe wyniki i oczywiście cieszy nas kolejny medal tej zawodniczki. Ponadto w czołówce znalazła się Magda Pryszko, 9,32 miejsce, również życiówka.
8: Więcej o udanej inauguracji sezonu wśród chełmskich lekkoatletów powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
3: Na program zaprasza sponsor Alu.

Za chwilę wiadomości drogowe w Radiu Bonton. Marcin Petruk przedstawi nam postępującą elektryfikację w Polsce. Ale nie tylko elektryki mają coraz większy udział, bo Polska zacieśniła współpracę energetyczną z Norwegią w kwestii rozwoju sektorów morskich wiatraków, chociażby wodoru, ale też coraz więcej gazu ma płynąć z Norwegii przez Polskę na całą Europę Środkowo-Wschodnią. Także można rzec, że w tej współpracy wciśnięto gaz do dech.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Dane z rodzimego rynku samochodów używanych obalają mit o autach elektrycznych i hybrydowych, bo to właśnie one zanotowały największy wzrost w liczbie ogłoszeń. Obecnie ich anonsowy udział wynosi ponad 37%, podczas gdy ilość ofert pojazdów z klasycznym napędem spadła o 6 oczek. Co więcej, nasi kierowcy również coraz chętniej wybierają samochody ekologiczne, a niemal 10% z nich zadeklarowało, że zdecyduje się na taki jeszcze w tym roku. W badaniu ankietowani byli ponadto pytani, jak oceniają poziom infrastruktury do ładowania elektryków i tutaj wszyscy są praktycznie zgodni, że stacji zdecydowanie brakuje, dlatego decydują się na własne ładowarki.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Onton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl. To Viva. www.prekto.pl.
8: Kastor

0: albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Lokalne doniesienia w rytmie dnia już teraz. Nasze okoliczne miejscowości mają duży problem z bezrobociem, dlatego do lokalnych urzędów pracy trafi łącznie 89 milionów złotych, aby wspomóc 5 tysięcy osób w aktywizacji zawodowej. Ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji życiowej, ale też młodych, bo w grupie 20-latków w naszym kraju generalnie bezrobocie jest dosyć wysokie. Szczegóły przedsięwzięcia znajdziecie na stronie sprzed tygodnia, a ze strony Radia Bonton zapraszam Was na lokalny serwis o 15.30.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia

0: Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
4: Reklama. Minęła 15, czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy w Radiu Bonton.
5: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie, w Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
6: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te sejf, co narzuciła Polsce.
7: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
5: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
8: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
9: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski.
8: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
9: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
8: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
5: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety wybrane. Pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
10: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
5: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
10: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
5: Do porażenia piorun.

0: szczytem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki zostało zarejestrowane w Chełmie. Co ciekawe, pod adresem miejskiego obiektu Mosir przy ulicy Pierwszego Pułku Szwoleżerów. Ośrodek twierdzi jednak, że nie prowadzi takiej współpracy. Pytania w tej sprawie dziennikarze przekazali również do Urzędu Miasta Chełm. 38 milionów lat temu Lubelszczyzna była morskim światem pełnym rekinów czy pradawnych waleni. Teraz naukowcy odkryli pierwszy w historii Polski okaz eoceńskiego walenia. Fragment żuchwy znaleziono w kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa. Odkrycia dokonał dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Za niecałe pół godziny w wiadomościach o ważnych ustaleniach w trakcie Rady Gminy Dubienka samorząd przeznaczy dodatkowe środki na inwestycje drogowe, m.in. modernizację drogi z Krychiczyn-Józefów czy przebudowę ulicy w Dubience. Pozyskał też dofinansowanie ministerialne na projekt Sztuka i Pamięć ponad Polityką, w ramach którego powstanie pomnik Tadeusza Kościuszki.
3: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: 5 minut po 15 w ciągu tej godziny zrobiło się dosyć pochmurnie. Te takie granatowe chmury szybko przyszły do nas. Póki co chyba jeszcze nie pada, przynajmniej ja nie widzę tego z okna tutaj w centrum Chełma. Oczywiście bliżej was, gdzie słuchacie, może być z tym różnie. Jeżeli chodzi o tak, temperatura. Aktualnie mamy 21 stopni, ciśnienie 1020, jakość powietrza na ten moment jest dobra.
3: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: O chopie, jak to lunie. Dzisiaj mamy Dzień Europejski Morza i mam do was w Radiu Bonton pytanie. A może Mike Oldfield w tym momencie? Już teraz poleci w rytmie dnia. Za stronami kapitan tej łajby, Janek Zieliński. Płyniemy w kierunku 17, a przed nami parę portów. Zahaczymy o Chełm i okolice, zobaczymy, co też się dzieje w serwisie lokalnym. Zejdziemy też na ląd, bo zagościł nas radionawigacja. Najświeższe doniesienia z dróg.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
6: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
7: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.

0: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa z Krakowa, gdzie suszarnię i piwnicę przerobiono na 3 mieszkania. W sensie w Krakowie, nie w sądzie. A to nie jest odosobniony przypadek, bo w Nowym Targu na rynku wylądowała oferta komórki lokatorskiej o powierzchni, uwaga, 6 metrów kwadratowych. Ale wracając do NSA, sąd wydał wyrok, wedle którego piwnice i sutereny nie mogą pełnić roli mieszkań i nie mogą tak być przerabiane. A wiecie, w Krakowie mają z tym problem, z tym dosyć spory problem, bo wszystko idzie na lokale dla turystów i hotele. Także można rzec, że w końcu dokonaliśmy Europę, bo tam to już te problemy są od dawna.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat.

0: grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.
3: Jest 15.30, to są lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki, związane personalnie ze środowiskiem telewizji Republika, zostało zarejestrowane w Chełmie. Jako adres siedziby wskazano ulicę 1 Pułku Szwalerzerów 15A. To adres pokoi gościnnych Stadion, obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie. We władzach organizacji są osoby związane z telewizją Republika. Prezesem zarządu jest Tomasz Sakiewicz, a w zarządzie znaleźli się także m.in. Michał Rachoń, Beata Olechowska i Łukasz Kozłowski. Lokalny wątek sprawy dotyczy jednak adresu. Redakcja Supertygodnia Chełmskiego zapytała MOSiR, na jakiej zasadzie stowarzyszenie posługuje się adresem miejskiego obiektu. W odpowiedzi ośrodek przekazał notatkę służbową, z której wynika, że w pokojach gościnnych Stadion pomieszczenia wynajmuje kilka podmiotów, m.in. Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Polski Związek Niewidomych, firma budowlana oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa. Jednocześnie MOSiR stwierdził, że Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki nie ubiegało się o wynajem powierzchni biurowej ani wynajem pokoi gościnnych. Ośrodek przekazał także, że nie prowadzi współpracy z tym podmiotem. Ta odpowiedź nie zamyka jednak sprawy. Skoro stowarzyszenie nie wynajmuje pomieszczeń i nie współpracuje z ośrodkiem, pozostaje pytanie, w jaki sposób adres miejskiego obiektu został wskazany w rejestrze jako siedziba organizacji. Pytania w tej sprawie trafiły również do Urzędu Miasta Chełm. Redakcja chce ustalić, czy ratusz wiedział o rejestracji stowarzyszenia pod tym adresem, czy decyzja była z kimkolwiek konsultowana i czy ma to jakikolwiek związek z dotychczasową współpracą miasta z telewizją Republika przy organizacji wydarzeń sylwestrowych. 38 milionów lat temu Lubelszczyzna wyglądała zupełnie inaczej. Zamiast lasów było tu płytkie morze, w którym pływały rekiny i, jak się okazuje, niewielkie walenie przypominające dzisiejsze delfiny. Teraz naukowcy odkryli pierwszy w historii Polski okaz takiego pradawnego ssaka. Fragment żuchwy walenia odnaleziono w kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa. Odkrycia dokonał dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Badania wykazały, że szczątki mają właśnie około 38 milionów lat i pochodzą z epoki eocenu. To pierwsze znalezisko eoceńskiego walenia na terenie Polski.
4: Z mojej strony to było oglądanie wszystkiego, co pojawia się w trakcie udostępniania i eksploatacji przeróbki tych złóż bursztynu. Teraz, jak już wiemy, że jest coś takiego tutaj zdeponowane przez matkę naturę, no najprawdopodobniej będziemy bardziej wnikliwie szukali, no właśnie na zasadach detektywistycznych. Może uda nam się zebrać więcej elementów tego albo innych waleń.
3: Mówi dr Lucjan Gazda. Naukowcy podkreślają, że odkrycie zmienia dotychczasowe spojrzenie na ewolucję waleni. Do tej pory sądzono, że z czasem stawały się one coraz większe. Tymczasem lubelski prawaleń miał zaledwie około 2 metrów długości i najprawdopodobniej polował na drobne ryby w przybrzeżnych wodach. Wyniki badań opublikowano już w prestiżowym czasopiśmie naukowym The Anatomical Record. Zdaniem badaczy odkrycie pokazuje, że teren dzisiejszej Polski był

0: Miliony lat temu ważnym szlakiem migracji pradawnych Weleni między obszarami obecnych Niemiec i Ukrainy.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Podczas ostatniego posiedzenia Rada Gminy Dłubienka zajęła się przede wszystkim sprawami finansowymi, inwestycjami infrastrukturalnymi i projektami społecznymi oraz kulturalnymi. Podjęte decyzje mają pomóc w rozwoju samorządowej jednostki w kilku różnych obszarach. Największy nacisk położono na inwestycje drogowe. Do budżetu wprowadzono dodatkowe środki na modernizację drogi Skrychiczyn-Józefów oraz przebudowę dróg wewnętrznych w Dłubience. Wójt gminy poinformował również, że bieżące prace drogowe prowadzone są obecnie w kilku miejscowościach, m.in. w Zagórniku, Krynicy, Starosielu oraz na terenie samej Dłubienki, przy ulicach Chorodelskiej, Sokolej i Zawalnej. Większość inwestycji realizowanych jest w ramach programu Polski Ład i ma zostać zakończona do 11 lipca. Podczas sesji podkreślono również znaczenie inwestycji związanych z historią i kulturą regionu. Gmina pozyskała bowiem środki z resortu kultury na realizację projektu Sztuka i Pamięć ponad Polityką. W ramach przedsięwzięcia powstanie pomnik generała Tadeusza Kościuszki.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Indiana, gościnnie u Drench Hill, Freed from Desire. A za chwilę wiadomości drogowe w rytmie dnia. Sprawa niezwykle ważna, dlatego ja tu sobie pozwolę na małe, dramatyczne wprowadzenie. Już tego lata wszyscy piraci drogowi będą w strachu. 3 czerwca roku pańskiego 2026 nastąpi sądny dzień dla wszystkich bezwstydników łamiących przepisy prawa drogowego. Szczegóły już o 15:41 w Radiu Ponton. Radio Nawigacja. Dzień sądu. A już teraz w Stanach. Było, minęło.

0: znać.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Zbliża się kolejna sądna data dla piratów drogowych, a dokładnie 3 czerwca. Sądna, bo od tego dnia wejdą w życie bardziej dotkliwe kary, między innymi za przekraczanie prędkości. Znając życie, posypią się mandaty i to lawinowo. Przez cały zeszły rok aż 90% kwitków wystawionych przez policję polskim kierowcom dotyczyło właśnie zbyt szybkiej jazdy. 3 czerwca to również termin, od którego nie będzie można zbić ze swojego konta punktów karnych za większość wykroczeń. Do tego jeszcze 2 tygodnie, a obecnie, jak to o tej porze, na niektórych drogach Chełma jest jeszcze więcej samochodów, czyli między innymi na Lubelskiej i Wiadukcie.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. Bonton Radio.

przenosimy się do Włodawy w Radiu Bonton. W mieście na trójstyku granic odbyło się święto Straży Granicznej, które przyniosło za sobą nowe porozumienie. Otóż pogranicznicy na mocy umowy z miastem mają otrzymać dostęp do miejskiego monitoringu, aby lepiej wykonywać swoją pracę. Jak wspomniałem, miasto jest na granicy, więc i tam służby operują. Szczegóły przeczytacie na stronie Super Tygodnia.

W rytmie dnia zbliżamy się do 16, takie ostateczne odliczanie. Jeszcze 6 minut właśnie do 16. Final Countdown, Europe. To już teraz na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne

0: i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
2: Reklama.
3: A my mamy 16. Czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
4: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
5: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
6: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
7: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie?
4: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje Sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
8: Przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
4: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
4: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: No i co? No, miało lać i nie leje.

0: podsumować to, co się dzieje. Kochani, jeżeli chodzi o najbliższe godziny, tak, 20 stopni, 1019 hektopaskali, dobra jakość powietrza, no i ta temperatura będzie sukcesywnie spadać. Możliwe, że też jednak spadnie jakiś deszcz po drodze.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Już w przyszły czwartek odbędzie się kolejne spotkanie w ramach DKF Rewers. Chełmscy kinomani obejrzą Dziecko z pyłu, o którym więcej usłyszycie w najnowszym wydaniu programu Bliżej Kultury w radiu Bonton. Zapraszam w imieniu Moniki Łupkowskiej. Ja jestem Janek Zieliński, to jest popołudnie w rytmie dnia, a przed nami w tej godzinie jeszcze wiadomości sportowe i program o zdrowiu.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Kolejne spotkanie z filmem w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Filmowej Zorza.
3: DKF Rewers zaprasza na wyjątkowe spotkanie z filmem dokumentalnym. Tym razem zobaczymy Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Mliczewskiej. Poruszającą, wielokrotnie nagradzaną opowieść o pamięci, rodzinie, wojnie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohater filmu przez całe życie nosi w sobie pytanie o ojca, pochodzenie i miejsce, do którego tak naprawdę należy. Jego osobista historia staje się przejmującą opowieścią o skutkach wojny, które nie kończą się wraz z jej ostatnim dniem. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką Weroniką Mliczewską, ale to nie wszystko. Mamy informacje z ostatniej chwili. Otóż do Chełma przyjedzie również operator zdjęć Mikaele Mlipiński. Serdecznie zapraszamy na projekcję i rozmowę z twórcami.
2: Mówi Piotr Stelmaszczuk z klubu. Początek o godzinie 18.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vw-dostawcze.pl.

dedykacja dla Marcina Petruka. ONA, kiedy powiem sobie dość, a za chwilę właśnie spod to radia Bonton i informacje z lokalnej lekkoatletyki. Ja mam za to informację z Izbicy, gdzie jeden z druhów lokalnego OSP sfinansował z własnych środków nowoczesny defibrylator AED, który zostanie zamieszczony na terenie miejscowości. O defibrylatorach AED generalnie już kilka razy mówiłem w Witaminie FM, polecam sprawdzić tamte odcinki, a właśnie po sporcie zagości dzisiejsza odsłona właśnie tego programu o zdrowiu usłyszycie dzisiaj o programie Wobasz dla dzieci.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Ponton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z dwoma medalami reprezentanci chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori wrócili z bułgarskiej Warny, która była gospodarzem 39. wagowych mistrzostw Europy. W sumie klub wystawił do czempionatu 9 zawodników. Mówi prezes Satori, sensei Bartłomiej Zekrzewski.
6: Mateusz Churko, który wywalczył pierwsze miejsce w kategorii chłopców 14-15 lat do 75 kg i tym samym uzyskał tytuł mistrza Europy. Drugi puchar wywalczyłem ja sam, zajmując trzecie miejsce w konkurencji kata men powyżej 50 lat spośród 13 innych zawodników startujących w tej kategorii, a tym samym uzyskałem tytuł brązowego medalisty Mistrzostw Europy. Pozostali zawodnicy pomimo bardzo dobrych walk w swoich kategoriach nie zdołali wejść do strefy medalowej.
5: W europejskim czempionacie w Warnie wzięło udział około 850 zawodników. Wysoką porażką 0-10 zakończył się mecz juniorów Chełmianki, którzy w ramach 9. kolejki pierwszej ligi wojewódzkiej podejmowali u siebie równolatków z Górnika Łęczna. Wnioski po spotkaniu wyciągnął trener biało-zielonych Paweł Fornal.
7: Wynik bardzo wysoki, a na tą chwilę taka jest różnica między naszymi akademiami. Musimy włożyć mega dużo pracy, żeby w jakimś stopniu chociaż zbliżyć się do Akademii Górnika Łęczna i nad tym musimy pracować jako cały klub, jako cała akademia.
5: Następne spotkanie juniorzy Chełmianki rozegrają w niedzielę na wyjeździe i powalczą o punkty z Podlasiem Biała Podlaska. Trzyosobowa delegacja taekwondoków UKS-u Songo Krasnystaw wróciła z cennym doświadczeniem z Łodzi, gdzie odbyła się 32. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Kwalifikację do tych zmagań uzyskali dzięki dobrym występom w Pucharach Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim i Poznaniu, mówi trenerka Katarzyna Kornicka.
8: Natalia Pucek, Filip Lewandowski i Bartosz Suski. Sam przebieg walk był, myślę, zadowalający, ponieważ Natalia wygrała przewagą punktów swoją pierwszą walkę, czyli przed czasem. Podobnie Bartek skończył swój pierwszy pojedynek po dwóch rundach, no ale niestety finalnie cała trójka poległa w walkach o brązowy medal. Myślę, że jest to bardzo dobra lokata, biorąc pod uwagę rangę tych zawodów, no i oczywiście staż zawodników. Są to zawodnicy młodzi, tak jak powiedziałam wcześniej, są pierwszym rocznikiem kadeta, także no tutaj na pewno ogromna presja.
5: Finalnie cała trójka uplasowała się na piątych lokatach, zdobywając cenne punkty dla klubu. Kolejny sukces dwóch pięściarzy MKS-u Olimp Chełm, Kacpra Frymusa oraz Igora Rondosia w polskiej lidze boksu. Obaj pięściarze ponownie wsparli klub Rasz Kielce, przyczyniając się tym samym do jego zwycięstwa z pomorzaninem Toruń. O szczegółach trener Konrad Rondoś.
9: W ostatniej walce obaj wygrali swoje pojedynki jednogłośnie na punkty, pokazując naprawdę świetny boks i pieczętując tym swoją dyspozycję pięściarską, jeżeli chodzi o przynależność do kadry narodowej. Tym samym potwierdzili swoje umiejętności i wypadli naprawdę świetnie przed ekranami, ale również przed samym trenerem kadry polskiej, panem Delakiem. Także podwójny sukces, że tak powiem.
5: Obecnie obaj pięściarze Olimpu przebywają na obozie szkoleniowym w Wałczu, a w następnej rundzie Polskiej Ligi Boksu zmierzą się z reprezentantami klubu Królewski Kraków. Lekkoatleci MKS-u Agro z Chełmu rozpoczęli sezon letni udziałem w wojewódzkich zawodach Lekkoatletyka dla każdego oraz pierwszym meetingu kwalifikacyjnym Lozla, które rozegrały się w Lublinie. W pierwszej z tych rywalizacji stawali na podium, o czym więcej trener Marek Mazurek.
0: Złote medale z naszej ekipy zdobyli Tomasik Zuzanna, 60 metrów plus 300 płotki, bardzo dobry rekord życiowy w 53 sekundy, Grela Bartłomień, 60 plus rzut piłeczką palantową, Piwowar Marika, 60 plus skok w dal, Lewkowicz Mikołaj, 60 plus pchnięcie kulą, to są złoci medaliści, oraz Kozioł Kacper, 60 i pchnięcie kulą, średni medal.
5: W zmaganiach lekkoatletyka dla każdego dobrze zaprezentowali się również zawodnicy MKL-u Chełm, także sięgając po medale i nowe życiówki, mówi trener Łukasz Sarej.
10: Bardzo dobrze się spisała wspominana często Dominika Gauss, która srebrny medal zdobyła, pokonując skok z wyż wynikiem 3:30 i ustanawiając życiówkę na 60 metrów na poziomie 8:81. To są bardzo wartościowe wyniki i oczywiście cieszy nas kolejny medal tej zawodniczki. Ponadto w czołówce znalazła się Magda Hryszko, 9:32 miejsce, również życiówka.
5: Więcej o udanej inauguracji sezonu wśród chełmskich lekkoatletów powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Wczoraj mówiłem wam o tym, jak wygląda sprawność naszych dzieci. Albo raczej jak nie wygląda. W związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Zdrowia uruchamia program Wobasz Dzieci, o czym dzisiaj trochę opowiem wam. Janek Zieliński, zapraszam. O badaniach Wobasz tylko dla dorosłych mówiłem w grudniu, kiedy m.in. w Chełmie byli wybierani pacjenci do tego programu, który trwał do lutego 2026. O tym, czym jest Wobasz, tłumaczyła wtedy Małgorzata Bartoszek z lubelskiego NFZ.
3: Wobasz, czyli wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności, realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Wobasz to ważna inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Instytutu Kardiologii, której celem jest opracowanie lepszych metod zapobiegania chorobom układu krążenia.
2: Także pod kątem kardiologicznym zostaną tym razem zbadane dzieci. Ministerstwo Zdrowia postanowiło powołać tą odsłonę badań po raz pierwszy w odpowiedzi na coraz częstsze badania wskazujące na ograniczoną aktywność ruchową dzieci i nadwagę. Wedle przesłanek trafiających do resortu, choroby serca zaczynają się rozwijać właśnie w wieku szkolnym, a sprzyja ku temu otyłość, na którą cierpi 1/4 dzieci, a tylko 20% spełnia normy zdrowej aktywności fizycznej. Dziecięcy Wobasz ma ruszyć we wrześniu tego roku i ma objąć 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży ze 180 placówek w całym kraju w przedziale wiekowym 7-18. Do badań przystąpi 300 zespołów medycznych, które następnie przebadają wylosowane dzieci, lecz oczywiście wymagana będzie zgoda rodzica. Wedle danych, do których dostęp mają rządzący, największe zainteresowanie programem jest w województwie mazowieckim. Oczywiście, jeżeli w naszym regionie pojawią się szkoły,

0: wezmą udział w tej inicjatywie, to poinformuję Was o tym w Witaminie FM, lecz póki co pozostaje mi Wam podziękować za dziś, no i życzyć Wam miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
5: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Geronimo za nami, 10 minut do godziny 17, a to dzisiaj oznacza, że na mnie już czas. Dzięki śliczne za to popołudnie w rytmie dnia. Od 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński. Kłaniam wam się i do usłyszenia już jutro o tej samej porze. A ja was jeszcze zostawiam z Timbalandem w kooperacji z Nelly Furtado i Justinem Timberlake'em w utworze Give It To Me. Jeszcze raz dzięki i trzymajcie się.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie.

0: wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.

pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta. Agnieszka Trojanowska PiS. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność.

0: domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
1: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
2: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y, właśnie stąd biorą się te rachunki więcej za prąd.
3: To są dodatkowe koszty.
4: Testujemy i przeciwko Zielonu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
1: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu dodam niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
0: Dziękuję, to był Tomasz Fęska, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie, jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy, Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
0: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Policja ostrzega mieszkańców Chełma i okolic przed oszustami telefonicznymi. Przestępcy podszywają się pod bliskich, policjantów lub pracowników banków i próbują wyłudzić pieniądze. Służby apelują o ostrożność, nieprzekazywanie danych i natychmiastowe rozłączanie się w przypadku podejrzanych rozmów. MPGK w Chełmie podpisało umowę na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Malowane. Inwestycja o wartości ponad 2 200 000 obejmie budowę 3,5 km wodociągu, ponad 50 przyłączy oraz kanalizację w ulicy Malowane. Prace mają potrwać do listopada tego roku. W Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmie odbędzie się w piątek pierwsza edycja konkursu organowego. Jak podkreśla dyrektor Andrzej Wojtaszek, wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia i ma popularyzować króla instrumentów. O czym więcej w wiadomościach lokalnych zapraszam o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Sporo słońca, ale wieczorem możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a burze na północnym wschodzie i w centrum. Na termometrach do 17 stopni na północy i na południu, do 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na Podkarpaciu.
6: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Bonton Radio.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołopa, witam wszystkich w środę, 20 maja. To idealny moment, żeby wrzucić wyższy bieg. A dzisiejsza historia muzyki daje nam do tego świetne powody. Przed nami fakty, które ułożyły się w niesamowitą chronologiczną opowieść. Naszą podróż zaczynamy w roku 1944. 20 maja na świat przyszedł Joe Cocker, właściciel jednego z najbardziej niesamowitych, chropowatych i soulowych głosów w historii białego rocka. Jego genialna interpretacja utworu With a Little Help from My Friends z repertuaru The Beatles na festiwalu Woodstock przeszła do legendy. Choć odszedł w 2014 roku, jego ballady do dziś rozgrzewają serca słuchaczy na całym świecie. Przenosimy się do roku 1954. Swoje 72. urodziny obchodzi dziś Phil Weasel Campbell, wieloletni gitarzysta walijskiej formacji Motorhead. Phil spędził u boku Lemmy'ego Kilmistera ponad 30 lat, współtworząc bezkompromisowe rock'n'rollowe brzmienie grupy. 100 lat dla faceta, który wie, co to znaczy prawdziwy, głośny riff. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. To był przełomowy dzień dla brytyjskiej sceny punkowej. Dokładnie 20 maja grupa The Clash rozpoczęła swoją kultową trasę koncertową White Riot Tour. To właśnie te koncerty ugruntowały ich pozycję jako zespołu, który nie tylko buntował się przeciwko systemowi, ale też potrafił pisać genialne, energetyczne hymny dla całego pokolenia. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu kultowa formacja Foo Fighters, dowodzona przez Dave'a Grohla, wydała swój drugi album studyjny The Color and the Shape. To właśnie na tej płycie znalazły się utwory, które na stałe wprowadziły zespół

rockowej pierwszej ligi z potężnym Everlong na czele. Do dziś to absolutna świętość dla fanów gitarowego grania. Smutna kartka z roku 2013, dokładnie 13 lat temu odszedł Ray Manzarek, genialny współzałożyciel i klawiszowiec grupy The Doors. To jego hipnotyzujące organowe partie w utworach takich jak Light My Fire czy Riders on the Storm stworzyły niepowtarzalny psychodeliczny klimat zespołu. Ray udowodnił, że klawisze w zespole rockowym mogą być równie drapieżne i ważne jak gitara elektryczna. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak wyjątkowym, okrągłym jubileuszem człowieka, który stał się muzycznym mózgiem rewolucji Britpopu. Dokładnie 60 lat temu, 20 maja w 1966 roku urodził się Noel Gallagher, starszy z legendarnych braci Gallagher. Główny kompozytor, gitarzysta i drugi wokalista grupy Oasis. To on napisał hymny całego pokolenia lat 90., tworząc melodie tak genialne i chwytliwe, że śpiewały je całe stadiony. Noel udowodnił, że chłopak z robotniczego Manchesteru może stać się jednym z najważniejszych kompozytorów w historii brytyjskiej muzyki. Dziś ten rockowy wizjoner kończy 60 lat, a my świętujemy jego święto z pełną mocą. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, zostajemy przy urodzinowej energii Noela Gallaghera. Skoro ten rockowy gigant kończy dziś 60 na antenie Radia Bon Ton, musi wybrzmieć piosenka, która stała się jego absolutnym opus magnum. To idealny utwór na majowy środek tygodnia, podnoszący na duchu, pełen przestrzeni i z refrenem, który po prostu trzeba zaśpiewać na cały głos w samochodzie lub w pracy. Przed wami Oasis. Don't look back in anger.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Niepowtarzalne wydarzenie w tym roku. Zastanawiasz się, co to może być? To dzień otwartych drzwi jedynego w Chełmie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie mechatroniki. Przyjdź, zobacz, poznaj nowoczesną bazę szkoleniową. Robotyka, automatyka, inżynieria mechaniczna to przyszłość nauki i przemysłu. Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń dla uczniów, studentów i dorosłych. Dzień otwartych drzwi w BCU Chełm to zwiedzanie pracowni, pokazy, konkursy i upominki. Zapraszamy w piątek 22 maja w godzinach 10-18. Branżowe Centrum Umiejętności, ulica Graniczna 2, budynek Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Do zobaczenia. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu utworzenia i wspierania funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
7: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
8: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
7: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
8: Zadzwoń 664 775 457
7: lub odwiedź

0: Północ przy Lubelskiej 31.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 1096.
2: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
3: Reklama.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Policja i służby apelują do mieszkańców Chełma i okolic o szczególną ostrożność. W ostatnim czasie ponownie pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy wykorzystują różne sposoby, by wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
5: Apelujemy o zachowanie ostrożności w przypadku odebrania tego typu telefonów. Przestępcy bezwzględnie grają na emocjach, wykorzystują samotność i chęć pomocy najbliższym, podszywając się pod krewnych, przedstawicieli różnych instytucji lub funkcjonariuszy służb, wymyślają wciąż nowe legendy. Dlatego rozmawiajmy z seniorami i informujmy o zagrożeniu ze strony oszustów. Przypomnijmy im, żeby nie wierzyli w opowiadane przez telefon historie. Jeśli ktoś dzwoni z prośbą o pomoc finansową, uczmy bliskich, aby sami oddzwaniali do członka rodziny lub skontaktowali się z kimś zaufanym, by potwierdzić historię.
4: Mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, i dodaje, by podobne sytuacje zgłaszać służbom. Każdy podejrzany telefon warto zgłosić na policję. Może to pomóc w ujęciu sprawców i zapobiec kolejnym oszustwom. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie podpisało już kontrakt na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Malowane. Wartość tej inwestycji to ponad 2 206 tysięcy złotych brutto. Zakres kontraktu podzielono na trzy części. Pierwsza ma objąć budowę sieci wodociągowej o długości około 3,5 km. Prace będą prowadzone m.in. w rejonie ulic Malowane, Chełmońskiego, Norwida, Miłosza, Szymborskiej, Ułanów, Puławskiej, Stafa i Wyspiańskiego. Drugie zadanie dotyczy wykonania około 52 podejść wodociągowych do posesji położonych przy trasie nowej infrastruktury. Trzecia część obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Malowane. Ten odcinek ma mieć około 370 metrów długości. MPGK już wcześniej informowało mieszkańców, że możliwość wykonania przyłączy będzie dostępna tylko podczas trwania robót wodociągowych. Po zakończeniu prac podziemnych planowana jest bowiem kompleksowa przebudowa ulicy Malowane. Zainteresowani mieszkańcy powinni złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia w siedzibie spółki albo też drogą mailową. Zakończenie wszystkich robót zaplanowano do listopada.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: W piątek w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmie odbędzie się po raz pierwszy w historii tej szkoły konkurs organowy. Co stało się przyczynkiem do jego powstania?
6: Czasy się zmieniają i my musimy się zmieniać. Mieliśmy wcześniej szumny konkurs gitarowy, gitara na kresach, ale jakoś coraz mniej z roku na rok mieliśmy chętnych. Zainwestowaliśmy już w organy, które nas kosztowały wiele pieniędzy i wiele prac, bo jest to stary instrument z 1966 roku przywieziony z Niemiec, remontowany pierwotnie przez Krzysztofa Werosińskiego, a później przez znanych w całej Polsce państwa Madejów. Już one brzmią tak, jak powinny.
4: Mówi Andrzej Wojtaszek, dyrektor szkoły. Konkurs skierowany jest do placówek muzycznych tylko pierwszego stopnia, a zgłosiło się do niego 9 kandydatów.
6: Jesteśmy dumni z tego, że przyjadą do nas przedstawiciele dość mocnych ośrodków. Mam tutaj na myśli Bielsko-Białą, gdzie jest ogromny OSM z wielką tradycją klasy

0: organów, gdzie jest specjalna szkoła organistowska z Krakowa, z Olsztyna, z Nowego Targu, z Grudziądza, także z takich odległych miejscowości. No wcale właśnie nas nie dziwi to, że nie z bliska, bo jak mówimy, mało jest tutaj na terenie województwa lubelskiego szkół, które mogą się pochwalić takim instrumentem.
1: Dyrektor Wojtaszek zaprasza na spotkanie z królem instrumentów. Początek wydarzenia o godzinie 11 w sali koncertowej szkoły przy ulicy Hrubieszowskiej 102.
2: Bonton Radio po godzinach.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł.

0: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin, jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
1: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja koszarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach.

0: Do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
0: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama 104,9.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
3: Spotkaj się z nami na 104,9.

0: RMFFM. Newsy, goście i twoja muzyka.
1: Od poniedziałku do piątku od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Reklama.
4: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, z tej strony Hołek, a to wasz hit odkurzony w radiu Bonton. Spójrzcie dziś w niebo, bo nad nami króluje pełnia księżyca, a w taki wieczór nie możemy zagrać nic innego, jak tylko numer idealnie pasujący do tej kosmicznej atmosfery. Odkurzmy utwór, który jest jednocześnie hołdem, krytyką i zagadką. Słuchajcie tej niesamowitej historii. Utwór Man of the Moon grupy R.E.M. ukazał się w 1992 roku na kultowym albumie Automatic for the People. Ale uwaga, to nie jest piosenka o kosmosie. To list miłosny skierowany do jednego człowieka, kontrowersyjnego i genialnego komika Andy'ego Kaufmana. Kaufman, zmarły w 1984 roku, słynął z tego, że nikt nigdy nie wiedział, kiedy żartuje, a kiedy mówi serio. Grał ze swoją publicznością, tworząc postacie takie jak chamski wokalista Tony Clifton, który miał własne kontrakty i był prawdziwą postacią i walcząc z kobietami w wrestlingu. Kaufman wierzył, że życie to jeden wielki żart, w którym granica między prawdą a fikcją jest kompletnie zamazana. I to właśnie oddaje piosenka R.E.M. Tekst jest pełen odniesień do Kaufmana. Słyszymy jego słynne hasła Let's play Twister, let's play Risk oraz nawiązania do teorii spiskowych, na przykład o tym, że lądowanie na Księżycu było oszustwem. Dlaczego? Bo Kaufman, mistrz mistyfikacji, sam nieraz sugerował, że upozorował własną śmierć. Zespół R.E.M. idealnie ujął jego chaos, geniusz i zagubienie. Choć utwór był popularny w 1992 roku, świat usłyszał go na nowo w 1999, kiedy stał się tytułowym kawałkiem dla filmu biograficznego o Kaufmanie, w którym zagrał Jim Carrey. To właśnie dzięki temu filmowi utwór R.E.M. wszedł do kanonu i stał się hymnem na cześć wszystkich, którzy nie boją się być inni i zakwestionować rzeczywistość. To utwór, który w pełni zasługuje.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio. Po godzinach.

Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Reklama. Bon.

0: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy. Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
1: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
2: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
0: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
3: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
4: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
5: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
0: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żwikowski.
6: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
0: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6 zł. 50 groszy, benzyna 98 7 zł. 6 groszy, a olej napędowy 6 zł. 97 groszy za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej z nich znajdą się 3 grupy po 6 zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata.

0: świata. UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
1: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
0: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enrique Mas, a liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro 12 etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
2: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu, ale wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może już przelotnie popadać i zagrzmieć. Mimo to słońca też nigdzie nie zabraknie.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam, Eliza Kudelska-Nowosad. Jest 19.30. O tej porze powracamy do sprawy, o której informowaliśmy w wiadomościach lokalnych. Otóż Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki, związane personalnie ze środowiskiem telewizji Republika, zostało, jak się okazuje, zarejestrowane w Chełmie. Jako adres siedziby wskazano ulicą 1 Pułku Szwoleżerów 15A, a to adres pokoi gościnnych Stadion, obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie. We władzach organizacji są osoby związane z telewizją Republika. Prezesem zarządu jest Tomasz Sakiewicz, a w samym zarządzie znaleźli się także m.in. Michał Rachoń, Beata Olechowska i Łukasz Kozłowski. Lokalny wątek sprawy dotyczy jednak adresu. Redakcja Supertygodnia zapytała MOSiR, na jakiej zasadzie stowarzyszenie posługuje się adresem miejskiego obiektu. W odpowiedzi ośrodek przekazał notatkę służbową, z której wynika, że w pokojach gościnnych Stadion pomieszczenia wynajmuje kilka podmiotów. To Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny, Miejski Szkolny Związek Sportowy, firma budowlana LQS, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Polski Związek Niewidomych. Jednocześnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stwierdza, że Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki nie ubiegało się o wynajem powierzchni biurowej czy wynajem pokoi gościnnych. Ośrodek przekazał także, że nie prowadzi współpracy z tym podmiotem. Skoro stowarzyszenie nie wynajmuje pomieszczeń i nie współpracuje z chełmskim ośrodkiem, pozostaje pytanie, w jaki sposób adres miejskiego obiektu został wskazany w rejestrze jako siedziba organizacji. Pytania w tej sprawie zostały wysłane również do Urzędu Miasta Chełm. Redakcja chce ustalić, czy ratusz wiedział o rejestracji stowarzyszenia pod tym adresem, czy decyzja była z kimkolwiek konsultowana i czy ma to jakikolwiek związek z dotychczasową współpracą miasta z telewizją Republika przy organizacji wydarzeń sylwestrowych. Rozpoczyna się jeden z najważniejszych momentów w rolniczym kalendarzu, czyli wiosenne zasiewy. Dla wielu gospodarzy jest to jednak również czas niepokoju. Świeżo obsiane pola i plantacje stanowią atrakcyjne źródło pożywienia dla dzikich zwierząt, przede wszystkim dzików. Pęczniejące i kiełkujące ziarno przyciąga zwierzynę, a okres największego zagrożenia przypada na pierwsze dni posiewie. W zależności od warunków pogodowych może on jednak trwać znacznie dłużej. Eksperci podkreślają, że skuteczna ochrona upraw zaczyna się od szybkiej wymiany informacji między rolnikiem a lokalnym kołem łowieckim. Rolnicy i myśliwi mają bowiem wspólny cel, czyli ograniczenie strat w uprawach. Koła łowieckie nie tylko monitorują sytuację w terenie, ale również ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Z tego powodu Polski Związek Łowiecki rekomenduje, by rolnicy odpowiednio wcześniej informowali o planowanych siewach. Kluczowe informacje, które pomagają skutecznie zaplanować działania ochronne, to przede wszystkim dokładna lokalizacja pola, szczególnie w pobliżu lasów i zadrzewień, rodzaj upraw oraz termin siewu, powierzchnia pola i wzmianka o wcześniejszych przypadkach szkód wyrządzanych przez zwierzynę. Burmistrz miasta Rajowiec Fabryczny ogłosił nabór na stanowisko kierownika zakładu wodociągów i kanalizacji. Choć formalnie jest to standardowa procedura rekrutacyjna, to decyzja ta wiąże się z planowanymi zmianami organizacyjnymi oraz koniecznością dostosowania funkcjonowania zakładu do obowiązujących przepisów. Jak podkreślają władze miasta, przeprowadzenie konkursu jest niezbędne ze względu na wymogi formalne oraz wyniki kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, m.in. Państwową Inspekcją Pracy, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy sytuacji wynika, że osoba obecnie pełniąca obowiązki kierownika, mimo dużego doświadczenia praktycznego, nie spełnia jednak ustawowego wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia, a to jest konieczne na stanowisku kierowniczym w jednostce samorządowej. Dlatego też miasto zostało niejako zobligowane do ogłoszenia naboru na to stanowisko. Dotychczasowy model funkcjonowania zakładu opierał się na łączeniu obowiązków technicznych i kierowniczych. I jak wskazują przedstawiciele samorządu, rozwiązanie to z czasem okazało się niewystarczające. A na koniec o niezwykłym odkryciu w drezdeńskim archiwum. W zasobach Saksońskiej Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej w Dreźnie odnaleziono unikatowe świadectwo historii. Na portalu Deutsche Fototek udostępniono cztery kolorowe fotografie Chełma.

0: Które z dużym prawdopodobieństwem można uznać za najstarsze, znane, barwne zdjęcia miasta. Autorem małoobrazkowych diapozytywów jest Herman Lemme. Zanim trafił na tereny okupowanej Polski i Ukrainy, pracował jako nauczyciel historii w szkole podstawowej oraz autor publikacji i przewodników po Saksonii. Był też pasjonatem fotografii i, jak wynika z archiwalnych materiałów, nie rozstawał się z aparatem nawet po wcieleniu do Wehrmachtu w grudniu 1940 roku. Fotografie wykonano 15 czerwca 1941. I ta data ma szczególne znaczenie historyczne, bo zdjęcia powstały zaledwie tydzień przed atakiem III Rzeszy na Związek Radziecki. Widnieją na nich m.in. kościół pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów, cerkiew świętego Jana Teologa, utrwalono też kilkoro ówczesnych mieszkańców naszego miasta.
1: Puls dnia.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Reklama.
1: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Modzior odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
2: Hello.
3: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
4: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
5: Tak, zrobiliśmy.
4: Udało się być w pierwszym rzędzie.
5: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
6: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
7: Ja przyjechałem specjalnie tylko, zerwałam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
8: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Modziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego też dzisiaj jesteśmy.
9: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak, Polak-Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szoborát.
0: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
10: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem gończym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
0: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
11: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
0: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnitudę niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
12: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
0: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października. W całym kraju jutro sporo przejaśnień, ale w pasie od północy przez centrum po południe kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu.
13: Bonton Radio i wszystko gra.
14: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom.

0: Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Witam bardzo serdecznie. Dzisiejsze nasze Małe Wyspy to zaproszenie, kulturalne zaproszenie na festiwal Mikołaja Reja. O tym, że Siennica Różana to miejsce, które warto odwiedzić w najbliższy weekend, przekonywać będzie dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Agnieszka Poźniak.
1: Przedostatni weekend maja co roku od 3 lat dedykujemy największemu mieszkańcowi naszej miejscowości, najwybitniejszej postaci, Mikołajowi Rejowi. Oczywiście zawsze to wywołuje jakieś tam kontrowersje, no bo wszyscy pytają, dlaczego Siennica Różana, a nie inne miejscowości, szczególnie na przykład na Głowice. Mikołaj Rej był właścicielem Siennicy Różanej, właściwie połowy wsi, był też jej mieszkańcem. No i jego dziedzictwo stanowi ważną część naszej lokalnej tożsamości, dlatego postanowiliśmy przypomnieć tą wielką postać tego wielkiego człowieka, ojca literatury polskiej, bo szkoda, żeby odszedł w zapomnienie, a skoro tutaj mieszkał, tutaj gospodarzył, tutaj realizował swoje pasje i swoją działalność, no to postanowiliśmy, że przywołamy Mikołaja Reja, przypomnimy, kim był, co robił, dlaczego jest ważny, no i trochę go wykorzystamy, bo kto nie kojarzy i kto nie zna nazwiska Rej? Wszyscy reagują i zawsze pozytywnie, dlatego postanowiliśmy, że Mikołaj Rej będzie właśnie symbolem i patronem naszego 3-dniowego święta.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
2: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
7: Dzisiejsze nasze Małe Wyspy to kulturalne zaproszenie na festiwal Mikołaja Reja w Siennicy Różanej. Zaprasza Agnieszka Poźniak, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
8: Siennicki Festiwal, Festiwal Mikołaja Reja, to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, co jest dziwne, dlatego że postać Mikołaja Reja jest kojarzona z wieloma różnymi miejscami w naszym kraju. Najbardziej kojarzymy go z Nagłowicami, jednak to chyba Siennica Różana była takim centrum świata dla Reja. To tutaj realizował swoje pasje zarówno pisarskie, jak też i te związane właśnie z uprawą, hodowlą zwierząt, ale również z kulinariami, ponieważ niewiele osób o tym wie, a my próbujemy właśnie to kultywować i przypominać, że Mikołaj Rej był wybitnym znawcą kuchni, wdrażał różne nowinki, nowaliki i bardzo lubił eksperymentować.

mieszkańcem Siennicy. Był oczywiście mieszkańcem, ale był też osobą, która pozostawiła po sobie ogromne dziedzictwo, nie tylko ważne dla lokalnej tożsamości, ale też w ogóle ważne dla tożsamości wszystkich Polaków. I naszym celem w trakcie tego naszego festiwalu jest właśnie przybliżenie tego bardzo złożonego dziedzictwa, tej bardzo złożonej, niesamowitej, wyróżniającej się postaci, jaką był Mikołaj Rej. Przypomnijmy, że to był człowiek, który, no, prawdziwy człowiek renesansu, odpowiadał swojej epoce, bo był taką osobą, która, no, dzisiaj powiedzielibyśmy, że wprowadzała innowacje, interesował się wieloma rzeczami, naprawdę wiele dziedzin stanowiło jego pasję i jak już coś go zainteresowało, to tak starał się zgłębiać te tematy, którymi się interesował. No i nie mogło być inaczej, że nasz festiwal, żeby odpowiedzieć, jakby sprostać temu wyzwaniu, czyli tej złożonej, kompleksowej osobowości, no musiał mieć charakter interdyscyplinarny i musiało znaleźć się w nim, w jego programie, mnóstwo różnych tematów. Wyzwaniem było połączenie tych tematów, bo poza literaturą i przecież ojcostwem, któremu przypisano ojcostwem języka polskiego, Mikołaj Rej jest również pasjonatem właśnie kuchni, kulinariów, ale też na przykład był taki moment w jego życiu, że prowadził chór. Uwielbiał odkrywać smaki, uwielbiał odkrywać nowe prądy. Dzisiaj określilibyśmy tą postać jako takiego innowatora w jego epoce. No i żeby sprostać temu zadaniu, stworzyliśmy ten nasz festiwal Mikołaja Reja, który odbywa się przez 3 dni. I przez te 3 dni każdego kolejnego dnia spotykamy się i w różnych perspektywach, w różnych ujęciach Mikołaja Reja przybliżamy nie tylko tej naszej lokalnej społeczności, ale wszystkim gościom, uczestnikom, którzy zdecydują się na to, żeby w tych dniach Siennicę Różaną odwiedzić.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Festiwal Mikołaja Reja, interdyscyplinarny, a więc wiele dziedzin i wiele tematów, które w czasie tego wydarzenia poruszamy, rozpoczynamy, inaczej być nie może, od literatury. Dzień Literacki, czyli piątek. W końcu postać, której dedykujemy ten nasz festiwal, jest uznawana za ojca literatury polskiej, za ojca języka polskiego. Dlatego chcielibyśmy go uhonorować w ten szczególny sposób. I całe wydarzenie rozpoczynamy w piątek o godzinie 18 od meczu poetyckiego. Mecz poetycki to bardzo specyficzna formuła promowania poezji we współczesnej rzeczywistości. No bo poezja dzisiaj, wydawałoby się, że to trochę taki temat przebrzmiały, tymczasem wydaje mi się, że właśnie dzięki tej formule połączenia dwóch światów, bo mecz, czyli rozgrywka sportowa, no i poetycki, czyli związana z poezją, świetnie realizuje taką misję edukacyjną. Jest to wyjątkowa rozgrywka, polega na tym, że uczestnicy

rozgrywają ze sobą rywalizację, recytując autorskie teksty. Mogą być to teksty przygotowane wcześniej, mogą być to teksty na przykład tworzone na bieżąco, bo są też tacy twórcy, którym jak najbardziej udaje się coś takiego. Natomiast każdy z graczy, bo wtedy to już nie są poeci, tylko gracze, ma za zadanie zaprezentować ten swój tekst, a oceny dokonuje publiczność. Publiczność ma możliwość głosowania na uczestników. I w ten sposób na koniec wyłaniani są zwycięzcy meczu poetyckiego. Okazuje się, że wbrew pozorom taka rywalizacja może wywoływać naprawdę bardzo duże emocje. Publiczność angażuje się całym sercem i na koniec nagrody, które ufundowaliśmy, nagrody finansowe oraz nagrody książkowe dla wszystkich uczestników, to jest taka gratyfikacja za uczestnictwo, ale myślę, że to największą nagrodą dla wszystkich uczestników jest to zaangażowanie publiczności. Natomiast po meczu poetyckim przewidujemy, że około godziny 20 zapraszamy Państwa na wieczorne czytanie. Tym razem będziemy czytać dramat autorstwa Mikołaja Reja, Żywot Józefa. I to jest ciekawa możliwość, żeby usłyszeć to, jak brzmiał, jak wyglądał język polski w czasach właśnie ojca polskiej literatury. Polszczyzna, która dla współczesnych w zasadzie wydaje mi się, że jest już niedostępna, dlatego komentować to czytanie będzie redaktor Łukasz Modelski, świetny specjalista, znawca literatury i też historii z tego okresu. I przybliży nam to, co Mikołaj Rej w swojej spuściźnie literackiej nam pozostawił. Czytać będą nasi aktorzy z Teatru Pokoleń. Myślę, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ubiegłoroczna próba, po raz pierwszy czytanie skończyło się naprawdę dużym sukcesem, także bardzo polecam. Tym bardziej, że uwierzcie mi Państwo, teksty Reja na dzień dzisiejszy są w zasadzie nieczytelne i można pozwolić sobie na takie powiedzenie, takie określenie, że w zasadzie będzie to tłumaczenie symultaniczne z polskiego na polski. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
0: Reklama.
2: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Dzisiaj zapraszamy na festiwal Mikołaja Reja w Siennicy Różanej, a oprócz mnie zaprasza i zachęca do tego, żeby się tam udać, Agnieszka Pośniak, dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej.
3: W drugim dniu festiwalu, w sobotę, a właściwie w sobotni wieczór, zaprosimy Państwa na bardzo romantyczne spotkanie. Najpierw kolacja na modłę Mikołaja Reja, kolacja komentowana. Będziemy Państwa częstować potrawami z epoki. Potrawy wcześniej zostaną przygotowane w ramach rejowych warsztatów kulinarnych, które w sobotni poranek przeprowadzi redaktor Łukasz Modelski razem z naszymi paniami z kół gospodyń wiejskich. A to, co powstanie w ramach tych warsztatów, wieczorem będzie można

kosztować. Temat przewodni tegorocznego festiwalu to ryby. Ray był fascynatem ryb, szczególnie uwielbiał karpia, ale my podamy i karpia, i szczupaka, i może sandacza. Natomiast Łukasz Modelski ze swoimi uczestniczkami warsztatów przygotuje 3 ciekawe propozycje podania tych ryb i będzie można tego wszystkiego skosztować. Jedzenia wystarczy na pewno dla wszystkich, także bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 18 do Parku Dworskiego w plenerze. Spotkamy się na takiej właśnie wieczornej kolacji, a później koncert przy świecach. No bo jak romantyczna kolacja, no to też trzeba ją romantycznie zakończyć. Koncert wyjątkowy, duet Rudnik i Komza Viola Bass. Jest to duet szczególny, dlatego że tworzą go muzycy, którzy na co dzień grają w orkiestrze Polskiego Radia. Natomiast tutaj spotkali się w ramach takiego indywidualnego, nietypowego dosyć zestawienia, bo będą to instrumenty smyczkowe, altówka i kontrabas. Taki duet jest ogromną rzadkością, natomiast należy podkreślić, że to zestawienie daje też bardzo wyjątkową ofertę brzmieniową. Artyści zaprezentują też bardzo ciekawy, taki pasujący do tej okazji repertuar, więc myślę, że czeka nas wyjątkowy wieczór, taki, który długo będzie w naszej pamięci gdzieś tam pobrzmiewał. Koncert przy świecach, to wydarzenie już zrealizujemy w Dworku w Sienicy Różanej. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że warto spędzić tą sobotę razem z nami, bo będzie ona niezapomniana.

A w niedzielę zaprosimy Państwa w gościnne progi Mikołaja Reja. Tym razem wydarzenie w Parku Dworskim, piknik rodzinny, w ramach którego przygotowaliśmy ofertę naprawdę dla wszystkich możliwych grup wiekowych, i dzieci, i młodzież, i dorośli, i seniorzy. Wszyscy Państwo znajdziecie coś dla siebie. Startujemy o godzinie 14, a w całym programie mamy dla Państwa wiele atrakcji. Przede wszystkim rozegramy pierwszy regionalny etap konkursu Polska Smakuje. To jest kontynuacja konkursu wcześniej znanego pod hasłem Bitwa Regionów. Konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich. Rozegramy etap regionalny dla dwóch powiatów, powiatu krasnostawskiego i chełmskiego. I zapraszamy serdecznie, bo panie z kół gospodyń wiejskich przygotują stoiska, na których będzie można spróbować różnych bardzo ciekawych, tradycyjnych, lokalnych potraw. Natomiast komisja będzie w międzyczasie oceniać potrawy, które zostały do tego konkursu zgłoszone, i też ogłosimy w tym dniu laureatów, którzy przejdą do kolejnego etapu, etapu wojewódzkiego. Ponadto, jak zwykle w ostatni dzień Festiwalu Reja, zapraszamy na edukacyjny piknik międzypokoleniowy. I tutaj stoiska edukacyjne i pokazy przygotują partnerzy pikniku, instytucje, organizacje, szkoły, służby mundurowe, instruktorzy Centrum Kultury. Wszyscy znajdą coś tam dla siebie. Nie zabraknie też słodkości, wynagrody za uczestnictwo. I te atrakcje planujemy od godziny 14 do godziny 18 w przestrzeni Parku Dworskiego. Ponadto zaśpiewają dla nas soliści, młodzież, która na co dzień pracuje pod okiem Zbyszka Wolanina w Gminnym Centrum Kultury w Krasnostawie z siedzibą w Sienicy na Dolnej, klub solisty GCK. I młodzież przygotowała dla nas specjalnie program taki dedykowany temu wydarzeniu, więc nie zabraknie muzyki z lat 80. Usłyszymy utwory Zbyszka Wodeckiego, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, wiele innych w takich bardzo ładnych, stylizowanych aranżacjach. Jak festiwal Mikołaja Reja, no to nie może zabraknąć samego Mikołaja Reja i będzie z nami Potomek w linii prostej, Mikołaj, Nikolas, przyjeżdża do nas z Krakowa, urodził się we Francji, a jego pasją jest też pasja, która była kiedyś udziałem jego wielkiego przodka, mianowicie dobra kuchnia, gotowanie. I dla nas Mikołaj Rej wspólnie ze Zbyszkiem Kmieciem przygotuje pokaz gotowania potraw z epoki. Pokaz o tyle ciekawy, że zostanie okraszony też opowieścią. Mikołaj zawsze ma mnóstwo ciekawych anegdot. Wychował się w zamku Montresor, więc ma co

0: opowiadać zarówno z rodzinnych archiwów, jak też z historycznych dziejów rodziny. Także będzie to bardzo ciekawy moment zatrzymania się z historią Rejów. No i oczywiście tematem przewodnim gotowania, tak jak poprzednio wspomniałam, będą ryby, dlatego jakaś tam niespodzianka rybna się na pewno pojawi i zaprosimy Państwa na degustowanie tych wspaniałości, które zostaną ugotowane. I tutaj znowu Łukasz Modelski trochę nam poopowiada o historii Mikołaja Reja, tym razem odnosząc tą historię do właśnie Sienicy Różanej oraz jego kulinarnych odkryć. Także będzie to bardzo ciekawy moment i okazja do tego, żeby jeszcze bardziej zgłębić historię rodziny Rejów, ale też historię naszego miejsca na ziemi. I ten piknikowy czas zakończymy potańcówką na ludowo, no bo tak jak mówiłam wcześniej, Mikołaj Rej był też pasjonatem muzyki, a Mikołaj Rej junior uwielbia tańczyć, więc myślę, że porwie nas wszystkich do tańca. Przygrywać nam będzie kapela Fajerka, zespół, który uprawia, kultywuje muzykę tradycyjną. Przede wszystkim grają tradycyjne melodie z właśnie terenów Lubelszczyzny, głównie z Roztocza. Myślę, że będzie to świetne zakończenie naszego spotkania plenerowego. Zapraszamy do udziału, bo warto. I zupełnym finiszem, finałem naszego niedzielnego spotkania i w ogóle festiwalu Mikołaja Reja będzie pokaz Teatru Pokoleń. Ta część odbędzie się już w sali widowiskowej Centrum Kultury w Sienicy Różanej. Teatr Pokoleń przygotował dla Państwa komedię Zielony Ładunek autorstwa Michała Zgieta, który również jest reżyserem tego spektaklu. Myślę, że będzie to naprawdę godzina bardzo dobrej zabawy, szczególnie, że spotkamy się z bardzo ważnym tematem, w którym globalne problemy i wielka polityka wchodzą z butami do niewielkiej miejscowości na wschodzie Polski. No i zobaczymy, jak ta lokalna społeczność poradzi sobie z tym uwikłaniem, no i jakie perypetie z tego wynikną. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest bezpłatny. Spotykamy się przez 3 kolejne dni. Zapraszamy Państwa do udziału we wszystkich aktywnościach, ale możecie również wybrać to, co Was interesuje najbardziej. A szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Centrum Kultury kulturasienica.pl albo na naszym profilu w mediach społecznościowych. Zapraszamy serdecznie.
1: Gościem dzisiejszych naszych Małych Wysp była Agnieszka Poźniak, dyrektor Centrum Kultury w Sienicy Różanej, która zapraszała na festiwal Mikołaja Reja. Ja również jestem pewna, że warto udać się na to wydarzenie. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.

Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.

0: tymczasowy areszt dla 3 Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Będzie też coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy i dla smakoszy Nowalijek. Na bazarach i w sklepach jest ich coraz więcej, w coraz niższych cenach. Miriam Lipińska. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 Polaków. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Wszyscy 3 podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez Warszawę w proteście przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest związkowców wsparli politycy PiSu. Pojawił się m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
2: Jestem, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiego przemysłu, bo Polska jako kraj przemysłowy, jeśli będzie miała gorsze warunki funkcjonowania, a widzimy upadek stalowni, upadek hut różnego rodzaju, to nie będziemy mogli konkurować z Chińczykami, nie będziemy mogli konkurować z innymi państwami. To mnie bardzo martwi, bo to będzie znaczyło wzrost bezrobocia.
0: Związkowcy oraz politycy PiSu wspierają wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na trwającym posiedzeniu Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Zmieniamy temat. Nie tylko film, ale też spotkania z ich współtwórcami. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd jest organizowany w ramach ustanowionego przez Senat Roku Reżysera. Dobór filmów jest związany z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Jak mówi szefowa centrum Monika Głowacka, filmy reżysera mają być pokazywane w parach.
3: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
0: Przegląd potrwa do 25 lipca. Na dobre rozpędza się sezon Nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
4: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
0: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoją marżę. Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca, spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny. Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu. Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może przelotnie popadać i zagrzmieć, ale słońca też nigdzie nie zabraknie.
5: Bon Ton Radio.

0: spalinowych. Jutro ceny maksymalne paliw spadną, ale minimalnie. Lukas Podolski może już kupić Górnika Zabrze. Jest zielone światło od radnych. Miriam Lipińska. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. A dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Po dzisiejszej podwyżce jutro maksymalne ceny paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 97 groszy za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi. Wniosek o ekstradycję byłego ministra Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, ale decyzja o tym, kiedy zostanie przekazany stronie amerykańskiej, nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że to prokuratorzy prowadzący śledztwo zdecydują, kiedy wystąpią o sprowadzenie polityka PiS do Polski. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w tej chwili ustalane jest także miejsce pobytu Marcina Romanowskiego, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.
1: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu. Służby węgierskie do samego końca nie współpracowały z nami w żaden sposób.
0: I Ziobro, i Romanowski mają odpowiadać przed polskim sądem za aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
2: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
0: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimno, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
3: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
0: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu. Tylko na wschodzie i na zachodzie kraju jutro bez deszczu. W pozostałych regionach może przelotnie popadać i zagrzmieć, ale do tego sporo przejaśnień w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu.